dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Reklama. 18:47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24:39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Dzisiaj w Jeleniej Górze amplitudę od 9 do 21 stopni. Na razie ubierajcie się ciepło, ale po południu będzie się trzeba nieco rozebrać. Sporo słońca i, jak mówiłem, bardzo ciepło, a dwójka na przodzie pojawi się już po południu. Do południa temperatury zaś będą wzrastać do 19 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, słońca nie będzie brakować i będzie z nami do 18:39.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
6: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
5: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. Rosyjski dron uderzył blisko polskiej granicy obok przejścia w Dorohusku. Wszystkie służby tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
5: Na Lubelszczyźnie zawyło wczoraj ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynarz poszukiwacz skarbów, mówi Jakub Jagodziński z Elbląskiego Muzeum, gdzie trafiło znalezisko.
8: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
5: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
5: Przypomnijmy, Szwecja ponownie lepsza w drugim meczu Ligi Narodów. Polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9 miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21 lokatę. Juventus Turyn po 9 latach ponownie zatrudnił brazylijskiego bramkarza Neto. Zastąpi on kontuzjowanego reprezentanta Polski Kamila Grabarę.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Chciałbym, żeby Antonina dokończyła sentencję. Niby człowiek wiedział, ale jednak się...
10: Nie dowiedział.
9: Łudził.
11: No.
9: Jak ty nic o życiu nie wiesz.
10: Tak się nazywa... Jeszcze, ale wy mnie tutaj uświadomicie.
11: Tak. Ja dzisiaj zauważyłem, że Dawid będzie bogaty.
9: Ja? Dlaczego?
11: Tak. Są dwie opcje, bo pierwsza opcja mówi się, że będziesz bogaty, bo ci nie poznałem.
9: No nie poznałeś mnie. No,
10: to cześć, zdobyć. Dawid.
9: Cześć,
11: ale jest też druga opcja, wypłata niedługo.
9: A i co?
11: Za
9: i
11: dwa dni.
9: No
11: i będziesz bogaty.
9: Na chwilę.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.
9: I Antonina!

0: Ależ to była dyskusja, ależ to była rozmowa, ależ to była napięta sytuacja. Rozmawialiśmy o tym,
1: jaka
0: o czym się
1: napięta.
0: Porozmawiać.
1: Mówimy tak, no jest... ciekawe jakie dzisiaj są święta. Otwieramy i mówimy, łopanie, łohoho.
0: Jest taki wysyp świąt, że hu-hu, dzień kawy dzisiaj.
1: Co
0: a my
1: jeszcze?
0: Nie świętujemy, proszę bardzo.
2: Ja tym bardziej, ja nie piję.
0: No to trudno się mówi. To
1: ja świętuję, tylko jeszcze nie, bo nie zdążyłem zaparzyć, ale będę świętował.
0: Mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania. Przeczytałeś coś dzisiaj głośno?
1: No właśnie ty to teraz głośno przeczytałeś.
0: Ja już mam to za sobą.
1: Z kalendarza. Ja jeszcze dzisiaj nic nie przeczytałem głośno, ale nadrobię.
0: Światowy Dzień Serca. Proszę bardzo, kogo nosicie
2: tego,
0: w serduszku?
2: Wy tego nie macie, więc akurat...
1: My nie mamy serca.
2: No nie.
0: No zobacz, widzisz?
1: No dobrze, dobrze, kolego.
2: Ty trochę masz tam kiełkuje u ciebie.
0: Może i nie mamy serca, ale dostaliśmy proste między nogi, to boli. No dobra.
1: Ważne, żeby była pompa.
0: Dzień hipochondryka, a propos.
1: O, to nas akurat.
0: Tak,
1: to,
0: czy 30 tak. lat minęło, czy 40, tu cię strzyka, tam cię strzyka, prawda? Niewiele to ma wspólnego z prawdą, ale cię strzyka.
1: Nawet jak cię nie strzyka, to myślisz, że cię strzyka. Dlatego to dzień hipochondryka to też nas dotyczy.
2: Ale no i mamy też dzień kuriera i przewoźnika.
0: O to chodzi. O to chodzi.
2: I to lubię. Ale... Paczki.
1: Poczekajcie, jest jeszcze jeden dzień. To do ciebie, Jarzobek, pasuje. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności.
0: Nie mam świadomości o żadnym marnotrawstwie w żywności.
1: No właśnie, bo wszystko, nic
0: wszystko
1: nie marnujesz.
0: U mnie się nic nie marnuje.
1: Ty wszystko utylizujesz, tak, masz wielki bęben utylizacyjny.
0: Ja chodzę, wyobraźcie sobie, chodzę po domu z taką wielką kartką, żona mi napisała, nie dokarmiać taty.
1: Tak?
0: Bo to się tatym kończyło, rzeczywiście.
1: A ty masz komora maszyny losującej, która jest pusta.
0: Pusta, następuje zwolnienie.
1: Następuje otwarcie lodówki.
0: Zwolnienie blokady i losujemy, tak jest.
1: Tak to wygląda. Dobra, dobra, no już ale koniec, dobra, tyle świąt, więcej nie ma.
2: Dobra, i teraz to na chwilę trafi.
0: Cicho, na chwilę trafi, uwaga.
1: No dawaj. Które święto?
0: Dzień kuriera i przewoźnika.
1: Tak wypadło ci z komory maszyny losującej. To pozdrawiamy.
0: Tylko to mówię,
1: pozdrawiamy wszystkich kurierów i przewoźników w takim razie w ich święto. I o tym byś chciał coś dzisiaj porozmawiać, tak? O
0: no
1: tym przewożeniu.
0: Słuchajcie, każdy miał do czynienia z kurierem i przewoźnikiem.
1: Każdy miał.
2: O,
1: każdy.
2: Prawie codziennie.
0: Nawet kurierzy i przewoźnicy też mieli do czynienia z innymi kurierami
1: Antonina
0: i przewoźnikami.
1: Antonina nawet jest na ty ze swoim kurierem.
2: A żebyś wiedział?
1: No, tak to jest.
0: I co w tych paczkach przewozisz?
1: Co kupiłaś dziwnego w paczce?
2: Dziwnego? No nie chcecie wiedzieć.
1: No chcemy.
0: No chcemy właśnie, o to chodzi, że chcemy wiedzieć. No powiedz,
2: powiedz. Pomidor może następny.
1: Pomidor kupiłaś?
0: Nie.
1: Pomidor to się na targu kupuje.
0: No właśnie, nie nauczona jeszcze życia.
1: Ale zaczerwieniła się, to coś dziwnego tam musiało być w tej paczce.
0: Posłuchajcie, a co wy dziwnego w paczkach pakowaliście?
1: Albo kupowaliście?
0: Albo wysyłaliście?
1: Tak, co dziwnego dostaliście w paczce? O to dziś zapytamy, a kurier też na pewno jeden, drugi, trzeci może mieć o tym pojęcie, ale nie tylko. Dajcie znać.
0: 7268268 26 albo Messenger.

0: Obok nas już teraz na 19 po 6 Alina, cała na biało. Dzień dobry, Alinko.
1: Dzień dobry.
2: Znaczy, no nie cała na biało, bo Alina w pierwszej paczce nie dostała nic białego.
0: A, no rzeczywiście. Tutaj, ale dobra, no to do rzeczy. No, no to prawie cała na biało.
3: No to dawaj, Alinka, co ty takiego dziwnego zamówiłaś?
1: Zamówiłam czerwone, grube skarpety na zimę. Hot. I były tak grube, że nie mieściły się do butów.
2: A, to trzeba buty zmieniać
0: albo
2: od razu.
0: Stopę, albo stopę odchudzić troszkę, żeby ta gruba skarpeta na stopę weszła.
1: Ale zobaczcie, trudno stopę odchudzić.
0: No trudno, masz rację. Tak powiedziałem sobie tylko.
2: Zobaczcie, jaka to jest kobieca logika, prawda? No. Kupujesz specjalnie grube skarpety, żeby sobie później wmówić, że potrzebujesz nowych butów jeszcze do tego.
0: O, chyba coś w tym jest, co,
2: Alina? Coś w tym jest, nie?
3: Podobne, to bardzo. Dobrze, dobrze, nowe buty potrzebne.
2: Co się stało z tymi skarpetami? Mów.
1: Mam je do dzisiaj.
2: A, prawda?
0: Ale poczekaj, ale kiedy kupiłaś? To też istotne, jak wczoraj, no to okej.
1: Kilka lat temu, nie, to był pierwszy zakup. To był, no nie wiem, mniej więcej mogę powiedzieć. Chyba
0: możesz.
1: To był 2019.
0: No to 7 lat mają skarpety.
3: Skarpety.
0: I ani jednej dziury?
1: Nie, same dziury.
0: Ale ważne, że są do dzisiaj.
2: Oczywiście,
0: prawda?
2: Że tak.
0: Ja to mam same takie skarpety.
2: Tak, co prawda wszystkie palce wychodzą, nie? Ale pięta wychodzi, ale skarpety są.
0: Skarpety. Tylko do sąsiadów nie chodzę, bo wstyd.
1: Nie, tam tylko pięta wychodzi.
2: A tylko pięta wychodzi. O, no to jeszcze da się zacerować, moja droga, nie? Tak czy inaczej, Alinko, to w takim razie do ciebie lecą prezenty.
0: Też czerwone.
2: Też czerwone.
0: Też czerwone.
2: A żeby nie wiem, było.
3: W twoim ulubionym kolorze.
2: Top kolor.
0: Tak. No, będziesz miał do skarpetek.
2: To jak Alina weszła nam z rana cała na biało, tylko skarpety,
0: nie, prawie miała, cała na biało.
2: Skarpety miała czerwone, to jest patriotyczne podejście.
0: Tak.
2: Alina biało-czerwona.
0: Ładnie.
3: O.
2: Prawda?
0: Prawda.
2: Pięknie.
3: Wtorkowy poranek bardzo
2: 726-8286. Dzisiaj rozmawiamy o paczkach. Co dziwnego dostaliście w paczce, albo co dziwnego w paczce wysłaliście, dajcie znać.
0: A o Messengerze mówiliście?
2: Nie mówiliśmy.
3: Messenger jeszcze, czekamy tam.
0: Tak, głosóweczki tam prosimy. SK.

0: Jak zawsze jest człowiek od tego. Akurat to jest Jarząbek zazwyczaj, bo ja tutaj muszę klikać w guziczki.
1: A ja czytać nie umiem.
0: Nie umiesz? Nie. No dobrze, to jest. Ale ma w rękach swoich pięknych, ma piękną jeszcze bardziej prasę.
2: To jest tak zwana gazeta kolorowa i dzisiaj gazeta kolorowa na przykład donosi o słonecznym weekendzie polityków. Mamy pana Pierre Premiera, który się opala. Proszę, zamknięte oczka, patrzy w słońce, pije kawę,
1: ciekawe,
2: siedzi na tarasie.
1: Ciekawe, czy użył SPF-u.
2: Czego?
0: Czego?
2: Czego?
1: Kremu z filtrem.
0: SPF to się nazywa?
1: Aha.
0: SPF.
2: SPF. Nie wiem, czy SPF.
0: Ja wiem, że jak idę na słoneczny weekend i jest grill i jest coś innego, to nad ranem też mam SPF.
2: A pan premier pije kawę, więc no pewnie pije fe, bo tam są fusy, więc tylko gdzie jest ten S.
0: No a skąd ta czerwona buzia?
1: Bo świętuje dzień
2: kawy. SPF, tak?
0: Bo nie było SPF. A jest.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O nie, spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
10: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
9: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
10: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość słonecznie i ciepło, temperatury do 21 stopni na plusie. Natomiast w regionie możemy spodziewać się od 19 do 12 kresek. 19 to w Karpaczu i Jakuszyce, tym razem 17 stopni na plusie, a na Śnieżce zobaczymy dzisiaj maksymalnie 12 kresek powyżej zera. Więc jeżeli ktoś na początku tygodnia wybiera się w góry, no to pamiętajcie, tam już jesień.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 6.30 niosę SK2 Anna Łowocka. Silniki polskich śmigłowców Abacz będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MONU podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Wartość offsetu wynosi około miliarda złotych. Teraz Portugalia i kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines. Lecący do Nowego Jorku z powodów technicznych wylądował w Lizbonie. W niedzielę inny amerykański samolot pasażerski wylądował w Porto. Co najmniej 14 pasażerów potrzebowało wówczas pomocy medycznej po zatruciu dymem na pokładzie. Najpotężniejsza w historii rakieta po raz pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Starship firmy SpaceX rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu tych problemów z jednym z silników lot skrócono. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: bu, taka pogoda, że bu, aż strach. Anna Jurkrztowicz w SC2, 6:37 jest i sygnał, czyli pora na newsy, które pojawiły się jakby dzisiaj, ale nie dzisiaj, czyli 29 września, ale nie tego roku.
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie powiesz tego słowa?
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie?
1: Nie powiem tego słowa.
0: No dobrze, to zaraz powiem. Ja wam tylko powiem, że się przenosimy do 2014 roku. Ciekawe, czy Antonina wypowie te słowa?
2: A jak?
0: Wypowiesz? No dobrze.
2: Seks skandal w poznańskim zoo.
0: No i co jest dziwnego w tym słowie seks skandal? Chodzi o to, że osiołki w starym zoo w Poznaniu rozdzielono po interwencji radnej PiS, do której docierały skargi, że dzieci odwiedzające ogród muszą oglądać, jak te zwierzęta kopulują.
2: Ojej, ojej, taka decyzja oburzyła jednak wielu poznaniaków, a także internautów z całej
0: Polski. Tych, co klikają, no.
2: Tak.
0: No.
2: Na Facebooku powstała nawet strona Połączmy rozdzielone osły z poznańskiego zoo, który w ciągu zaledwie kilkunastu godzin polubiło ponad 1800 osób.
0: No i zamieszanie wokół tego całego seks skandalu przyniosło skutek, bo tutaj jest napisane w czwartek 25 września, czyli to kilka jakby dni temu, władze poznańskiego zoo wydały oświadczenie, w którym przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły, że osiołki znowu są razem. I tak pisała Wirtualna Polska 29 września 2014 roku.
1: Brzydkich słów użyliście, ale powiem tak, wezmę w obronę te osły, bo gdyby to robili ludzie,
2: a
1: prawda?
2: W sensie seks. To słowo na S.
1: Powiedzielibyśmy jak? No jakim trzeba być osłem, żeby się tak zachowywać?
0: No tak byśmy powiedzieli.
1: Więc do prawdziwych osłów nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. SK2.

0: czy ja dobrze słyszałem?
1: Co słyszałeś?
0: Że te chórki śpiewają bum tererere zakupy?
1: Zakupy?
2: Ja właśnie dlatego już kliknęłam, zamówiłam paczkę.
0: Zakupy, no właśnie, widzisz, przekaz
2: podziałało.
1: Zakupy, pasuje, ty.
0: Zakupy.
2: To moja ulubiona piosenka.
1: Tak, a właśnie, ale to dlatego właśnie, jak my gramy gdzieś i w kuchni, to radyjko jest ustawione, przekaz podprogowy delikatny i tam się klika kup teraz.
0: Co kupiłaś?
1: Co kupiłaś teraz?
0: Co kupiłaś?
2: A nową sukienkę.
1: Naprawdę? W tym momencie?
2: No, tak.
1: My tutaj
2: no,
1: pracujemy, odsłuchujemy telefony,
2: no,
1: nagrania
2: pracą,
1: z radiowej sekretarki, a ta se zakupy robi. No?
0: Takie życie skonstruowane, my pracujemy, ona wydaje. No.
1: No dobra, ale to słuchajmy, bo nagraliście się na radiową sekretarkę na 726-826-826, co najzimniejszego w paczce. Kupiliście albo wysłaliście. Dzień dobry, halo, słuchamy.
3: Dzień dobry, mam na imię Bogdan.
1: Mhm.
3: Kolega pojechał na wczasy, przysłał kartkę z życzeniami z adnotacją, że jest wszystko w porządku, ale jest zimno. Więc ja wysłałem mu taką dużą paczkę, około 10 kg węgla.
1: Okej. O, żeby to, żeby... Dobrze, że to był węgiel, a nie na przykład koks. Bo za to są paragrafy. Bo za to są paragrafy. Jeszcze jeden telefon słuchamy. Halo?
4: Cześć, ja odnośnie tej nieszczęsnej paczki. Mhm. Był sobie starszy pan, który bardzo dokuczał młodzieży. Z uwagi na to, że był takim dokucznym człowiekiem, postanowiliśmy zrobić mu psikusa i zrobiliśmy zamówienie na płytę z filmami dla dorosłych i kilkoma gadżetami.
0: Ciekawe, czy ten pan miał poczucie humoru, bo jak miał, to docenił pewnie niezłe jaja. SK2.
1: No, a może nie miał odtwarzacza.
0: To okładkę sobie pooglądał.

0: No, ciekawe, z kim dzisiaj się spotkamy na antenie. Co to było?
1: Moczarkę.
2: Krzeszło jest zaskrzypiało. Ciężko.
0: Ale
2: jest.
0: Ty to zrobiłaś paszczą, czy twój mikrofon to zrobił?
2: Nie, no paszczą zrobiłam, no przecież zobacz, no.
1: No dobrze, nieważne, czym to
0: zrobiłam? No bo ja
1: zrobiłam?
0: Nie widzę monitor mi Antonina zasłania.
1: No to musimy się odsłonić.
0: Ale, ty powiedz,
1: ale nie powtórzę
0: co,
1: tego.
0: Ale powiedz, co nie. To, nie powtórzysz.
1: To była taka istota wodna, moczarka się nazywa.
0: Okej.
2: Okay. Moczarka.
0: Po co ci moczarka,
2: moczarka.
0: W pracy? Dobrze, słuchajcie, nie o tym, a o tym, że będziemy grać sobie w naszą nową zabawę, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia. I ta zabawa się nazywa Ściemnia się. Wesce 2. Można się zgłaszać na 7268268826 SMS-owo albo poprzez Messengera, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Jak ktoś jest dobry we ściemy, to ściemnić też potrafi i zazwyczaj ściemą się zgłaszamy do tej zabawy. Czy wiesz, co jest do zdobycia w tej zabawie?
1: Tak, 100 zł.
0: 100 zł, jak się trafi? A jak się nie trafi?
1: No to jakieś gadżety damy chyba, co?
0: No prezenciki damy. Od Radia SK 2 też polecą do was. A Jarząbek tak siedzi, milczy.
2: Nie, bo ja
0: i zastanawia się,
2: zastanawiam się
0: nad ściemą dzisiejszą.
2: Nad moczarką tą, prawda?
0: A, moczarką.
2: Się okaże, że rzeczywiście... Wstaniesz z krzesła, będzie moczarka na krześle, no.
0: Dobra, to my zastanawiamy się nad moczarką,
1: a wy się... zawsze jest jakaś ściema.
0: Wy się zastanówcie, żeby dobrą ściemę teraz nam sprzedać, bo ściemą wchodzimy do gry.
3: SK2.

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
3: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Dzisiaj w Jeleniej Górze amplitudę od 9 do 21 stopni. Na razie ubierajcie się ciepło, ale po południu będzie się trzeba nieco rozebrać. Sporo słońca i, jak mówiłem, bardzo ciepło, a dwójka na przodzie pojawi się już po południu. Do południa temperatury zaś będą wzrastać do 19 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, słońca nie będzie brakować i będzie z nami do 18.39.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że jest rozczarowany.
15: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
14: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Co wiadomo o jego motywach, o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
17: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
16: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
14: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może kosztować sporo powyżej 9 zł.
1: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
18: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
1: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
14: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
14: Bez rewanżu, za to z porażką, Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. W innych meczach w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję. Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Tym samym awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: Prawie 3 minuty po 7.
21: A ja, Rząbek, tak się zaczytał i chyba zna przyczynę wczorajszej porażki.
22: Tak, przeanalizowałam wszystkie.
20: Wszystko? Cały wszystkie układ, za i przeciw?
22: Tak, wszystko, patrzyłem
21: no
22: na ten mecz dokładnie.
20: Szyny były złe.
22: Jak
20: i podwozie
22: też było. Rozrychowałem wszystko i
20: no
22: wyszło
20: i
22: mi, że no, co prawda mieliśmy w bramce bułkę,
20: no,
22: ale to jednak Szwedom gra szła jak po maśle.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: I Antonina! Co?
21: Jestem!
22: Myślałem, że do mnie krzyczysz.
20: Nie, do Antoniny.
21: Tak, jeszcze tak nie masz na imię. Ale wszystko przed nami.
22: Nie znasz mojego alterego, moja droga.
20: 3,5 już się zrobiło po 7. Wiecie, tak mnie to gadu.
21: I fajnie.
20: Pitu, a to już ludzie od godziny w robocie są. I może nawet teraz fajnie przygrywamy do tej pracy. Na przykład na tym, linii produkcyjnej. Nie jesteś sam, nie? A jesteś z nami.

0: Margaret i Prima Ballerina to jest numer jeden naszej gorącej polskiej dwudziestki, ale notowanie w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc wbijajcie na stronę sk2.pl i głosujcie na to, co wam się tam podoba.
1: A tymczasem nam się podoba to, jak nam rośnie często, prawda?
2: No, rośnie, rzeczywiście rośnie. Rośnie liczba bezrobotnych w Polsce. Podobnie zbliża się do miliona. Według najnowszych danych GUS w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 909 tysięcy osób, czyli o 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Jeszcze wyraźniej to widać w ujęciu rocznym, bo bezrobotnych przybyło o ponad 53 tysiące.
1: No, my w sumie moglibyśmy to jakoś skomentować, ale po co szczępić, jak można oddać głos komuś bardziej odpowiedniemu?
3: Łysowam i to jest dopiero początek.
4: SK2.

0: 18 minut po godzinie 7. Pięknie, mój imiennik, jak każdy fajny Dawid, podsiadło w tym przypadku w dobrą stronę. No to co? No to co?
1: No to nic,
0: no to co?
1: Jedziemy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Czyli to, co najbardziej lubicie, słuchajcie, będą ściemy, będzie ściemniał albo Wajda, albo Jarząbek, albo będzie ściemniał jeden i drugi, więc tutaj trzeba być czujnym i jest z nami jakiś słuchacz, z tego co słyszałam.
0: Damian, cześć Damian.
4: Cześć.
3: Czy ty jesteś wyczulony na ściemy?
0: Zobaczymy. Różnie mówię,
1: tak średnio
0: tak bym powiedział. Ale nie, zobaczymy. Chodzi tak, pamiętaj, że zawsze musi być jedna ściema. Ktoś z nas ściemnia, albo możemy naraz też ściemniać, ale dwóch prawd nigdy nie może być.
1: Tak.
0: Zawsze jedna ściema musi się pojawić i teraz najpierw mówi Jarząbek, potem mówi Wajda,
1: a potem masz
0: 3 sekundy, żeby odgadnąć. I stuwa będzie twoja, jak odgadniesz, jasne?
4: Jasna sprawa.
0: No dobra.
1: To Damian, to lecimy w takim razie. To Jarząbek mówi tak. Pomidor z botanicznego punktu widzenia jest warzywem.
0: Wajda mówi tak. Francja to kraj, w którym wliczając terytoria zamorskie, znajduje się najwięcej stref czasowych na świecie. Kto ściemnia?
4: Jarząbek.
1: Jarząbek.
0: Padło Jarząbek.
1: W ostatniej chwili tak naprawdę.
0: Że Jarząbek ściemnia. Jesteś tego pewien? Znaczy nie będziemy się pytać, czy jesteś pewien, bo już padło.
1: Bo już wiemy.
0: Stuwa jest twoja! Udało się, Damian, zgadłeś.
1: Proszę bardzo.
0: Pomidor z botanicznego punktu widzenia nie jest warzywem.
1: Tak, pomidory rozwijają się z kwiatu i zawierają nasiona, co czyni go owocem, a dokładnie jagodą.
0: A ja chciałem ciekawostkę powiedzieć.
3: Jagoda?
0: Bo tak. Można by było pomyśleć, że Francja nie ma tak dużo stref czasowych, ale wliczając terytoria zamorskie, Francja ma aż 12 stref czasowych. W tym rankingu wyprzedza Rosję i USA.
1: Które mają po 11.
0: Proszę bardzo.
1: Jasne.
0: Damian, stówka leci do ciebie, gratulujemy, przytulamy, ściskamy i co tam jeszcze byś chciał?
1: I jutro ściemniamy dalej. Pamiętajcie, że po godzinie 7 zawsze ściemniamy i już można teraz się zastanowić, czy się nie zgłosić jutro.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Radiu SK2, dzienny na dzień dobry, 25 minut po godzinie 7 mamy już.
1: Dzień, bardzo ładnie. Słuchajcie, my tak z innej strony chcieliśmy teraz temat ugryźć, bo jest fajna ciekawostka. Są takie ryby, które mają plan na suszę. Lepszy plan niż jeden człowiek na ten wtorek. Afrykański prapłetwiec, tak się nazywa ta ryba, kiedy wysycha jego zbiornik, zakopuje się w błocie, czy tam, owija własnym śluzem i zapada w stan uśpienia. Czeka też tak, aż pojawi się woda i będzie mógł wrócić do normalnego życia.
2: Nie szczerze?
1: Nie, nie szczerze, powiedz.
2: Ja bardzo szanuję ten system. Sama we wtorek trochę jestem rano jak prapłetwiec. Niby żyję, ale błagam, nie wymagajcie ode mnie zbyt wielu.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Powoli zbliżamy się do godziny 8, już za pół godziny. W jeleniogórskich szkołach będzie słychać pierwsze dzwonki. Dzisiaj, no i co, 21 stopni. Tyle maksymalnie pojawi się na termometrach w stolicy Karkonoszy. Na razie jesteśmy między 9 a 11 kresek na plusie z umiarkowanym zachmurzeniem, które jednak w godzinach przedpołudniowych zmieni się w pełne niebieskie, słoneczne niebo.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Wyrok więzienia za znęcanie się nad pracownikami na karę 1,5 roku skazał sąd rejonowy w Radomiu byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Napastnik Ihor M. został zatrzymany, przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. To część trwającego sporu USA ze swoim drugim, największym partnerem handlowym. 14 września do 50% podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble.

0: Idealna piosenka na jesień. Idealna. Z liściem na głowie. Proszę bardzo. Byle nie na policzku. To najważniejsze. 23 minuty zostały do 8. Pora na...
1: Kącik.
0: Kącik jaki?
1: Odkurzający.
0: Newsy z którego dnia?
2: Z dnia.
0: Z dnia.
2: Tego, co dzisiaj, tylko nie z tego roku,
0: no,
2: moi drodzy.
0: No o co chodzi?
2: To się cofamy o ile? O 9 lat.
0: 9.
2: Napisali wtedy tak. Dyżurni z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, czyli stolicy, dostali nietypowe zgłoszenie. Dzwonił przechodzień, który zauważył, że w Wiśle dryfuje człowiek. Jak się okazało, dwóch napastników zrzuciło go z mostu gdańskiego, gdy nie poczęstował ich papierosem.
1: I po odebraniu zgłoszenia patrol motorowodny natychmiast udał się we wskazane miejsce. Policjanci wciągnęli mężczyznę na pokład łodzi i udzielili mu pomocy. Po dopłynięciu do brzegu przekazali go pogotowiu ratunkowemu. Nic mu się nie stało, był jedynie wychłodzony.
0: Tak podała Wirtualna Polska 29 września 2017 roku.
1: No bo widzicie, palenie szkodzi zdrowiu.
2: Ale nie palenie w określonych okolicznościach też szkodzi zdrowiu.
0: To właśnie nie palenie może być punktem zapalnym w kontakcie z warszawskim dresiarstwem.

0: dzisiaj.
1: Sandra Reiser za nami. Budka suflera już gra. 12 minut zostało nam do 8.
2: A panowie, czy wy wiecie, że naukowcy radzą, jak lepiej spać?
1: Znowu?
3: Czego nie radzą?
2: No znowu i mówią, że minimum to jest 7-9 godzin.
1: No to u nas się nie zgadza. Nie.
2: Po drugie, ważna jest wieczorna rutyna.
1: To u nas się nie zgadza.
2: No i po trzecie, może to się zgadza, jeżeli chcecie przesuwać pobudkę, to najlepiej stopniowo, na przykład o 30 minut.
4: O 30 minut, no i ja tak właśnie na przykład robię, widzicie. Mam 10 pobudek ustawionych w telefonie i zawsze przesuwam się jeszcze 5 minutek.

0: Zegar tyka, do ósmej niedaleko. Dokładnie 6 minut zostało nam do ósmej. A co robimy po ósmej?
1: Gramy w Państwa Miasto, moi drodzy, oczywiście. Zegar tyka, elektryka, zegar nie tyka, można powiedzieć. O, widzisz, taki wymyślałem
0: elektryka,
1: przysłowie.
0: Zegar nie tyka. No, bardzo ładne.
1: Takie przysłowie wymyśliłeś.
0: A to może wymyślcie też przysłowie i zgłoście się do gry w ten sposób.
1: 7268 2686 albo Messenger, tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić też numer do siebie jakiś, bo no cholerka, nie wiemy do kogo dzwonić później.
2: Ale będziemy po ósmej, jak się...
1: Nie wiem,
2: no
1: czy
2: wiemy,
1: będziemy.
2: Jaki numer.
1: Zobaczę, czy będziemy.
2: Ja będę kręcić kołem w każdym razie.
1: Jaki jeszcze przysłowie może być?
0: Grabieliście jest... Jedwabiście. Na przykład. Takie przysłowie na jesień.
1: Prośny prosiaku.
0: No, prezent marzeń do zgarnięcia. Zgłaszajcie się wymyślonym przez was przysłowiem. SK2.

0: zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Dzisiaj w Jeleniej Górze amplitudę od 9 do 21 stopni. Na razie ubierajcie się ciepło, ale po południu będzie się trzeba nieco rozebrać. Sporo słońca i, jak mówiłem, bardzo ciepło, a dwójka na przodzie pojawi się już po południu. Do południa temperatury zaś będą wzrastać do 19 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, słońca nie będzie brakować i będzie z nami do 18.39.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji, procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym, a ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej granicy z Ukrainą. Rosyjski dron uderzył obok przejścia w Dorohusku. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
13: Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
12: Mieszkańcy z kolei czują się zdezorientowani.
14: Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
15: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
16: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
12: Wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni zeszli do schronu. W łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Prokuratura sprawdza, co mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka. To po tym, jak pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
17: Śledczy sprawdzali m.in. widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
18: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
17: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
18: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
17: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
12: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
19: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
12: Wartość offsetu wynosi ponad 1 mld zł.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: SK2 Sport.
12: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów. Ze Szwecją biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner, pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
20: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
12: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: 8:03.
23: Dzisiaj mamy ważne święto.
24: No, świętujmy.
22: Mamy ważne Cieszmy święto. Się. Wspominałeś coś, że elektryka nie tyka, a masz coś dotyczące hipochondryka?
24: A bo dzisiaj święto hipochondryka.
22: Tak.
24: No to w takim razie dzisiaj świętują wszyscy raperzy. Przecież to oni rapują o tym, co ich boli.
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Ten styl w rapie nazywa się hip-hop-hondrycy.
22: Hip-hop.
23: To teraz Szymon Wydra. Dla odmiany, nie raper.
22: Dajcie wody! Dajcie wody!
24: Co, suszy?

0: 9 minut po 8. 100% polskiej muzyki to u nas na antenie Radia SK2. Sanach w ten trend się wpisuje, jak i każdy inny artysta, którego gramy na naszej antenie za chwilę, na przykład Manam. My troszeczkę o jedzonku. Jest ten youtuber taki, co testuje.
1: Jest.
2: Jarząbek.
0: Nie, Jarząbek to w zaciszu domowym testuje, ale jest jeszcze Książulo.
1: No jest.
2: No i to nas różni, że jemu nic nie smakuje, a mnie wszystko smakuje.
0: I Książulo ostatnio odwiedził Zieloną Górę, bo tam się odbywa takie fajne wydarzenie.
1: I to jest winobranie.
0: No tam różne rzeczy są. Jedzonka, różne takie straganiki. To jest takie święto zielonogórskie. No i
1: on się trochę czepiał, nie?
0: Książulo się zawsze czepia. I tym razem też się doczepił, bo sobie zjadł w jednym miejscu, w drugim, trzecim, czwartym i doczepił się do tego, że nie dość, że chyba nie smakowało mu.
1: Tak, to jeszcze nie było kas fiskalnych i nie dał muala.
0: Nie wszędzie dostał paragon, no.
2: Tak, ale ci od winobrania się tłumaczą, że Książulo tylko kawałek tego winobrania zwiedził, a reszta była spoko, nie?
0: I kawałek paragonu pewnie dostał.
2: I kawałek paragonu dostał gdzieś tam na karce. Znaczy, Książulo i urzędnicy pokazali, że jednak mimo wszystko całe winobranie było idealnie zorganizowane. Trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Nie doszukujmy się niczego, bo co prawda, na jednych stanowiskach wszystko było super, jak mówi organizator. No. Na innych nie było kas fiskalnych, czyli co? Czyli co? I tu było bez VAT. No właśnie.
0: Książulo powinien pracować w tym, w skarbówce.

0: Jaki to piękny czas, zazwyczaj po ósmej jest ten czas, że...
1: Jest 8:17.
0: No mówię, to po ósmej.
1: No to jest piękny czas, właśnie 8:18 też.
2: Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A koło wzięła? A wzięła sobie, dobrze,
4: wzięła
0: dobrze. Zapytałem jak pani z rzędu, a koło wzięła? Dobra, mamy koło i mamy uczestników dzisiejszej zabawy, Kamil i Michał, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć. Mamy dwa przywitania się, to znaczy, że zasięg jest. To dobrze. Przypominam zasady. Z koła Antonina kręci w prawo lub w lewo, co zależy od was, i w ten sposób losuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Jokery są na kole. Jak się wylosuje, można samemu wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak jest. Tak jest.
0: Dobrze, Kamil zacznie.
1: W prawo czy w lewo? No to sakramentalne pytanie zawsze. Kamilu.
5: Spróbujmy w prawo.
1: Spróbujmy w prawo.
4: Dobra.
1: No spróbujemy. Zobaczymy. Zobaczymy. I widzimy. Ja już widzę. Klauna wylosowałeś.
0: Ja widzę. Znowu Joker. Joker, Kamil, możesz wybrać sobie literę.
5: To może K niech będzie.
0: K. Dobrze. 20
1: Sam
0: sekund.
1: Tego chciałeś.
0: Uwaga.
1: Uwaga. Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Dalej.
0: Nie można.
1: Nie można.
0: Nie pomijamy.
5: A nie kurde.
0: Kurde? No dobrze. Roślina.
5: Konwalia.
1: Cześć, zobaczcie, jest jakiś kurde.
0: Sprawdźcie, jest jakaś znana osoba, która ma pseudonim kurde. No, może jest. Może jest. Bo odpowiedź padła, nie? Nie było dalej, odpowiedź padła.
1: Sztuczna mi podpowiada. Ha, wygląda na to, że urwałeś myśl. O jaką znaną osobę ci chodzi? No kurde, no chodzi mi o kurde.
0: Dobra, Kamil, dwa punkty.
1: Czekaj, zobaczę, czy jest jakiś raper. Raper kurde.
0: Może jest raper, który się nazywa kurde?
1: No nie, no znaczy ja nikogo nie znam o nazwisku kurde.
4: Była taka
0: co
4: bajka kiedyś, kurdowie, ale
0: co,
4: to nie kurde.
0: Co my sprawdzamy?
1: Kurdowie byli.
0: Dobra, a, tak. Dobra, Kamil ma dwa punkty. Michał, w prawo, w lewo?
6: No to może niech już Antonina zdecyduje, dobrze?
0: O, Antoninka, dobra. W co decydujesz?
4: Zdecyduję w lewo.
0: Dobrze.
4: Dobra, dziękuję. Uwaga. Postaram się dobrze tutaj wylosować. Maszyna losująca kręci się.
0: Taka literka jest na nauce jazdy. Litera L, L, 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Litwa.
0: Miasto.
6: Lizbona.
0: Tytuł filmu.
6: Lucifer.
0: Imię.
6: Laura.
0: Roślina.
6: Lilia.
0: Dobra, jeszcze ta lilia w czasie była. Okej, okay, poprawiłeś się. Dobrze, sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5. Jak jest tytuł filmu Lucifer? A wydaje mi się, że jest.
1: Ja myślałem, że ktoś powie lalka tak głośno ostatnio o tej lalce, nie?
4: No.
1: Jest oczywiście, jest i serial, jest i film. Proszę bardzo, Lucifer zapewnił ci prezent marzeń.
0: Czyli Michał, 5 do 2.
6: Serdeczne, bo dzisiaj mamy imieniny, to wspaniały prezent.
0: O, 100 lat niechaj żyje dla naszego solenizanta. Gratulujemy do Kamila nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Mało punktów, ale kurde, jaka to była dobra gra.

0: To pas to jest bardzo ważna rzecz. Czasami dopinasz się, czasami się nie dopinasz. I tak to z tym pasem jest. Flinta i Zagrobelny, Wesce 2, 24 minuty po 8. Afera jest farmaceutyczna.
1: Tak, tak. No. W listopadzie, 1 listopada jest święto zmarłych, a u nas prochy już dzisiaj.
2: No panowie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wartości ponad, właściwie prawie miliard złotych na 4 hurtownie farmaceutyczne. Wyobrażacie sobie?
0: No, czyli jakieś tam mafijne sprawy były, zaniżali ceny leków,
2: było.
0: Czy tam zawyżali, żeby my wszyscy mieli w aptece drożej.
1: Dobrze, że nad wszystkim czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i potrafi wymierzyć sprawiedliwość.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon Prime.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość słonecznie i ciepło, temperatury do 21 stopni na plusie. Natomiast w regionie możemy spodziewać się od 19 do 12 kresek. 19 to w Karpaczu i Jakuszyce, tym razem 17 stopni na plusie, a na Śnieżce zobaczymy dzisiaj maksymalnie 12 kresek powyżej zera. Więc jeżeli ktoś na początku tygodnia wybiera się w góry, no to pamiętajcie, tam już jesień.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Poranny pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
9: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
8: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. To nieprawda, nie zaoferowałem im niczego, zapewnia Donald Trump. To po tym, jak portal Axios przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków. W zamian Iran miałby podjąć konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Początek finału o 13:00.

0: Pamiętaj mnie.
1: Dobrze się składa, że ta sarsa jest w okolicach zawsze kącika odkurzającego, bo to chodzi o to, żeby pamiętać. A jak ktoś zapomniał,
2: to mu przypomnimy.
1: To my przypominamy te najważniejsze rzeczy, które się działy, o którym pisała prasa, o którym pisał internet, jeśli trafimy na taki rok, w którym już był internet. Jednak dzisiaj jednak prasa.
2: Wtedy internetu nie było.
1: Tak, nie.
2: Chyba. Ty, ja nie pamiętam, wtedy był internet, czy nie było?
1: No w każdym razie bardzo te odległe czasy dzisiaj, bo 92 rok mamy na tapecie. I proszę bardzo, jest taki nagłówek. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem. Podała Polska Agencja Prasowa 29 września 1992 roku.
2: I teraz pytanie, jak nam się z tym Turkmenistanem układa?
3: No stosunkowo dobrze.

0: nie błądźcie, nie błądźcie, wchodźcie na sk2.pl do zakładki Wygraj.
1: Moja żona mówi, że na sofie jeść nie można. A my będziemy jedli na sofach i nie tylko, bo będą stoły, będą krzesła i będzie wypasiony obiad. To wszystko na Stadionie Narodowym już niedługo. Zapraszamy na obiad razem z Radiem SK2.
2: Mamy naszą jakby specjalistkę w dziedzinie kulinariów.
1: Ona Daria wpadnie w piątek jeszcze.
2: Tak, Daria Ładocha wpadnie w piątek i ona też zaproponowała 10 zup i 10 drugich dań, na które możecie zagłosować w plebiscycie najfajniejszy polski obiad.
1: Pytanie do Antoniny. Na co masz dzisiaj ochotę? Zrazy wołowe bardziej, czy może łazanki z kapustą i grzybami?
3: Ja bardziej łazanki.
1: Łazanki jednak. Do dzisiaj nie wiem, jak to
3: Team
1: się
3: Vega
1: robi.
3: Jestem.
2: A ja łazanki zawsze z mięsem jadłem, o proszę bardzo. Ale można też swoją propozycję dołożyć, jeśli się zgłosicie, a do zgarnięcia fajne rzeczy.
1: No, w środę, czyli jutro, kolejna osoba dostanie bilet na Narodowy, 500 zł kieszonkowego i jeszcze hotel wypasiony. Wow, no wszystko w pakiecie, tak więc zgłaszajcie się na sk2.pl. SK.

0: Gdy mamy ciekawostkę ornitologiczną, tak to trzeba o niej mówić, nieważne jaka godzina. 8:54 dokładnie.
1: Posłuchajcie, żyje na świecie takie ptaszysko, które ma na imię Dzięcioł i ten Dzięcioł potrafi stukać.
0: Walić!
1: Stukać, walić, pukać nawet 20 razy na sekundę w drzewo oczywiście.
0: Co więcej, on to robi 1000 razy dziennie.
1: Do tego, to jest najlepsze, bo posłuchajcie, wyczytałem, że jego język jest tak długi, że część aparatu, która go obsługuje, ten język, biegnie wokół czaszki.
0: Czyli jakby reasumując, mamy ptaka, no ptaszka, który cały dzień stuka, ma bardzo długi język i najwyraźniej nie zna pojęcia zmęczenia.
2: No to chłopaki, wy się cieszcie, że Dzięcioł nie ma Tindera, no bo wyobrażacie sobie, wasz gatunek z Dzięciołem, no nie miałby wtedy żadnych szans.
1: Nie będę się kłócił z tym. SK2. Ciągle zbyt posępno.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
4: 15 zł.
3: Lepiej.
4: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
3: Z kuponami?
4: Cieplej.
3: W Orlen Witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Przed nami godzina 9, na termometrach 15 stopni, a do 10 zobaczymy 18 kresek, do południa 20, po południu 21 stopni. To dzisiejsze maksimum w Jeleniej Górze i tak powinno być do godziny 16. Ogólnie zapowiada się bardzo ciepły, ładny i słoneczny poniedziałek. Kolejne dni w tym tygodniu przyniosą cały czas stałą temperaturę do 21 stopni jako maksimum, ale będzie się coraz bardziej chmurzyć.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Sąd rodzinny zajmie się dzisiaj sprawą 13-latka. Chłopiec z powiatu wąbrzeskiego przyznał, że chciał zaatakować bagnetem innych uczniów w swojej szkole. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
10: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
9: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówi premier. Donald Tusk zwrócił uwagę na sytuację międzynarodową.
11: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
9: Szef rządu przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
11: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
9: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pacjent trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mowa o Polaku, który zostanie przetransportowany z Filipin wojskowym samolotem medycznym. Mężczyzna trafił tam do szpitala po ciężkim wypadku na skuterze.
12: Szpital w Białymstoku wyśle po pacjenta specjalną karetkę na warszawskie Okęcie, informuje rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Boublej.
13: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
12: Placówka zastrzega jednak, że o dalszym leczeniu będzie mogła powiedzieć więcej dopiero po przylocie mężczyzny do Polski.
9: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK2. 2 News. Jelenia
8: Góra. Błażej Stachewicz. Stolica Karkonoszy stanie się stolicą teatru. Już na początku października ruszają jeleniogórskie spotkania teatralne. Tym razem w Jeleniej Górze pojawią się teatry z Warszawy, Radomia, Szczecina i Olsztyna, prezentując najciekawsze spektakle z całej Polski, mówi dyrektor Teatru Norwida Katarzyna Sołtys.
14: Mają na celu pokazywanie najlepszych rzeczy albo najbardziej intrygujących form teatralnych, które pojawiają się w Polsce.
8: Nowością 53. edycji będzie Dzień Jeleniogórski, a spotkania teatralne potrwają od 2 do 8 października.
15: 3 minuty po godzinie 9:03, nawet można już by powiedzieć Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do słuchania najlepszych polskich hitów. Dzisiaj 29 dzień września, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy dzień kawy. Warto świętować, kawkę śmiało można wypić, a ja do tego tematu kawy będę jeszcze wracać. A tymczasem gram Igor Herbut i Wkręceni, Nie ufaj mi, to na dobry początek godziny 9:00. Zapraszam.

Enej i Lili. Oni pobudzają nas doskonale o poranku, niezależnie czy jeszcze jesteście w domu, czy w samochodzie, czy już na przykład przy biurowym biurku. W Radio SK2 gramy Wam oczywiście najlepsze polskie hity, ale wiem, co jeszcze potrafi nas pobudzić. Jest to oczywiście kawa, dzisiaj jej dzień świętujemy, więc warto o tej kawie trochę porozmawiać i powspominać, ale zanim ja Wam trochę rzeczy o tej kawie opowiem, to przychodzę do Was z takim pytaniem. Jak wygląda Wasz taki najlepszy rytuał picia kawy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na Wasze wiadomości, mogą być też zdjęcia, mogą być głosówki, a ja już sobie tutaj naszykowałam kilka kubków Radia SK2, takich pięknych, czerwonych, z których ta kawa będzie smakowała jeszcze lepiej. No to co, wypiszecie, jak wygląda Wasz rytuał picia kawy, a ja gram dalej. Już teraz Bajm i płynie w nas w gorąca krew. SK2. Choć niektórzy mogliby powiedzieć, że kawa płynie.

0: Jak? Ania Karwon, w to mi graj, w Radiu SK2, a już teraz przychodzimy do Was z nowością, która pojawiła się na naszej playliście, playliście Radia SK2, to Roxy i Jesień trwa bez końca. To najnowszy numer właśnie tej artystki, która rzeczywiście pokazuje, że ta końcówka lata to jest idealny moment do tego, żeby opowiedzieć o miłości i wspólnie spędzonym czasie. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że teledysk tutaj, który jest właśnie do tego numeru, został nakręcony w Stanach Zjednoczonych i w tym teledysku Roxy pojawia się w sukni ślubnej, którą miała na sobie podczas swojego ślubu. Warto ten teledysk obejrzeć, ale warto też tego numeru posłuchać, dlatego już teraz gramy Wam go w Radiu SK2. Roxy i Jesień trwa. Miłego słuchania.
1: SK2.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 10. A jakby tak spojrzeć na to, co wysłał nam Artur, to można by było powiedzieć, że na jednej z jabłonek. Artur napisał, że jego rytuał picia kawy dzisiaj wygląda tak, że pije kawę w pracy na wysokości. Wysłał zdjęcie, można by powiedzieć, że z czubka jabłonki, bo właśnie w jego sadzie trwają aktualnie zbiory. Pozdrawiamy cały Karczew i całą okolicę i wszystkich tych, którzy te jabłka zbierają. No, zbiory w pełni. Piękna pogoda, piękna muzyka. Czy mogłoby być lepiej? Brakuje tylko kubka Radia SK2. I ten kubek, Arturze, trafia właśnie do ciebie. Pozdrawiamy was serdecznie i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A wam przypominam, że wy również możecie napisać, jak wygląda wasz rytuał picia kawy dzisiaj. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Dzisiaj 29 dzień września, dzisiaj dzień kawy, więc ja pytam was, jak wygląda wasze rytuał picia kawy? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi się bardzo chętnie podzielę, a z nich podobno kawa smakuje jeszcze lepiej. A do tej kawy mam oczywiście najlepsze polskie hity, które będę wam grała po godzinie 10. Będzie Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: 22 stopnie to dzisiejsze maksimum, dużo słońca, tak będzie w Jeleniej Górze, a na najwyższe temperatury musimy chwilę poczekać. Na razie 18 kresek powyżej zera, ale będzie robiło się coraz cieplej. Nasz rekord wtorkowy to okolice godziny 14. Po południu umiarkowane zachmurzenie, wieczorem słońca będzie dość sporo, a schowa się o 18.39. Do tego słaby wiatr.
7: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. 3 osoby zostały zatrzymane. Wszyscy wspólnie wcześniej pili alkohol, mówi Justyna Liszowaty z miejscowej policji.
8: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
7: Zatrzymani są właśnie teraz doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Do trwającego już śledztwa została dołączona sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Cubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
9: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad, mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej.
11: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
7: Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Policyjny pościg zakończony zdarzeniem z zaparkowanymi autami. Co najmniej 5 radiowozów ścigało wczoraj 27-latka uciekającego ulicami Jeleniej Góry. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, prawdopodobnie dlatego, że nie miał uprawnień i dodatkowo mógł być pod wpływem jakichś środków. W czasie ucieczki łamał kolejne przepisy, teraz odpowie przed sądem. Z Afryki do Europy trafiły nielegalnie. Teraz można je zobaczyć w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Krajowa Administracja Skarbowa przekazała tam diamenty pochodzące z przemytu.
12: 2,5 minuty po godzinie 10. Radio SK2 gra dalej. Najlepsze polskie hity grają dzisiaj. Dzień kawy. Czekam na Wasze informacje. Gdzie Wy dzisiaj swoje kawy pijecie? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Proszę bardzo, na co komu dziś Lady Punk, tak wam gramy w Radiu SK2, 15,5 minuty po godzinie 10, jako że już po 10, śniadanie zjedzone, trochę na te maile zdążyliście odpisać w pracy, no to moi drodzy, czas na przerwę, czas na kawę, bądźcie jak Weronika, nasza słuchaczka Weronika, która napisała tak, a ja kawkę dzisiaj piję w przychodni, w pracy, niestety dyżur od 8 do 18, nowy kubek na poprawę humoru by się przydał. No, powiem ci szczerze, Weronika, że jak ja patrzę na ten twój, który mi wysłałaś, taki bardzo jesienny, z pięknymi grzybkami, dynią, listkami, no to powiem szczerze, że ja proponuję zamianę. Ty mi oddasz swój, ja ci dam kubek Radia SK2. Możemy się tak umówić? Jeśli tak, to proszę bardzo, kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteście, drodzy słuchacze, ale też dzięki, droga kawo, że jesteś i nas pobudzasz.
1: SK2.

0: Kaśka Cerekwicka i na kolana. Tak wam gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 10. A już teraz, moi drodzy, specjalnie dla was...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał ten numer. To był taki przełomowy moment w życiu tego artysty, Andrzeja Rybińskiego, bo właśnie o nim mowa i o numerze Nie liczę godzin i lat. Wtedy przed stworzeniem tego numeru rozpadł się jego duet, rozpadła się też miłość, stracił wiarę w muzykę i w siebie, ale właśnie wtedy pojawiła się ta melodia, a z nią te słowa. Nie liczę godzin i lat. No, rzeczywiście piosenka odmieniła życie Andrzeja Rybińskiego i pomogła mu otworzyć całkowicie nowy rozdział. To jest wielki hit PRL-u, który Polacy śpiewają aż do dzisiaj. No to co? Posłuchajmy razem. Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat w Radiu SK2.

0: wrażenie. Bro i wychowane w Polsce, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. Dzisiaj dzień kawy i wokół kawy kręci się w sumie, kręcą się wszystkie tematy. I okazuje się, że są pewne badania, które pokazują, że picie kawy wcale nie jest takie złe i niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład kawa pomaga schudnąć, kawa nas pobudza, kawa nie odwadnia, ale także kawa opóźnia odczuwanie zmęczenia i poprawia koncentrację. Dodatkowo poprawia zdolności wysiłkowe. Jak się okazuje, ta kofeina wcale nie jest taka zła i w odpowiednich ilościach niekoniecznie nam szkodzi, a wręcz pomaga. Na przykład funkcjonować w pracy, a że godzina jeszcze wczesna i musimy przetrwać, bo to dopiero wtorek. No to proszę Państwa, proszę śmiało iść po kawę, a ja za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie coś od Sanach, ale będzie też coś od Patrycji Markowskiej.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: I po reklamie.

0: Kombi, kochać cię za późno, tak kończymy godzinę 10. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Roxana Węgiel, ale będzie też Oskar Cyms.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
13: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
12: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
13: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
14: I po reklamie.
15: W regionie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie 22 stopnie, ale to 21 kresek będzie najczęściej widziane na naszych termometrach już od południa aż do godzin popołudniowych późnych. Jeżeli chodzi o inne miejscowości naszego regionu, w Jakuszycach 17 stopni na plusie, w Karpaczu rekord to 19 kresek dzisiaj, natomiast na Śnieżce jak wczoraj 12.
16: Jest 11. News SK2. Anna Łobocka. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
18: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
17: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
18: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
17: W jego plecaku znaleziono bagnet, a w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
16: 13-latek przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Premier liczy na podpis prezydenta, to pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Donald Tusk na sprawę patrzy krytycznie.
14: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
16: Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na A4 w Małopolsce między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany. W kierunku Katowic zderzyły się 4 osobówki, jedna osoba została ranna. Korek w miejscu wypadku ma około 10 km. Utrudnienia na A4 są też w Trzebownisku między węzłami Rzeszów-Północ i Rzeszów-Wschód. W kierunku Krakowa z powodu awarii ciężarówki przejezdny jest tylko jeden pas ruchu.
19: K2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. 10-osobowy gang z Dolnego Śląska rozbity. CBŚP, Prokuratura Krajowa i niemieckie służby uderzyły w grupę podejrzaną o kradzieże samochodów w Niemczech. Śledczy wiążą gang z kradzieżą ponad 50 aut o wartości ponad 10 milionów złotych. Ruszył jeleniogórski budżet obywatelski, to już 13. edycja. W sumie do ratusza zgłosiliście 42 projekty, niestety 9 odpadło ze względów formalnych, a 31 zakwalifikowanych pomysłów pojawiło się na stronie miasta.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Wszystko się zgadza i gramy. Sylwia Wiśniewska i 12 West. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

13 lat temu, dokładnie w 2013 roku powstał ten numer, Patty i Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak wam gramy w Radiu SK2, bo u nas możecie usłyszeć zarówno te najnowsze numery, ale także te starsze, te do których macie sentyment. I już teraz myślę, że jeden z tych wam właśnie zagramy. Baim i Lola Lola w Radiu SK2. SK2.

Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, 26 minut po godzinie 11. Ten numer znacie już doskonale, ale przychodzimy do nas z nowością. Na naszej playliście Radia SK2 pojawiła się nowość od Artura Rojka, Mira Fiori, którą gramy wam już teraz. Miłego słuchania. SK2.

0: Numer wiekowy, choć bardzo, ale to bardzo aktualny. Stanisław Sojka i Tolerancja. Tak wam gramy w Radiu SK2, 36 minut po godzinie 11. Gdyby pytały się wasze dzieci, gdybyście wy pytali się waszych dzieci, kim chciałyby zostać, no to zazwyczaj pojawia się odpowiedź, że influencerami. Ale myślę, że ludzie po 30 mogliby na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Około 30, może powiedzmy sobie tak. Grzybofluencerzy to nowy zawód, nowy kierunek. Okazuje się, że właśnie grzybofluencerzy podbijają internet. No, skala zasięgów i popularność grzybiarzy rośnie i to bardzo. Mamy aktualnie duży wysyp grzybów. No, okazuje się, że w tym sezonie grzybowym TikTok, Instagram zapełniają się filmami z wypraw do lasu. No bo grzybiarze pokazują swoje znaleziska, chwalą się pełnymi koszykami i nawet, tak, zdarza się, że zdradzają, gdzie tych grzybów szukać. Jak się później okazuje, te filmy osiągają milionowe zasięgi. No i co najciekawsze, jeden z twórców zebrał w sezonie aż, nie mówimy tu o grzybach, absolutnie nie, 76 milionów wyświetleń. No dlatego właśnie powstało określenie grzybonfluencerzy, czyli twórcy, którzy z grzybobrania robią regularny content. No co ciekawe, jak się okazuje, ci grzybonfluencerzy nie cieszą się jeszcze dużą popularnością wśród firm, które chciałyby z nimi współpracować, ale kto wie, może to się zmienić. Może jakaś firma z koszami wiklinowymi się do nich odezwie. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jaki będzie content poza sezonem?
1: SK2. SK2.
0: Może po prostu wtedy będą różne dania z grzybów?
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
5: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
6: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
7: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Nie lubię cię. My za to was bardzo, ale to bardzo lubimy i gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wrócą do was po godzinie 12, ale po godzinie 12 także Kamil Nosel. On spowoduje, że naprawdę mogą nas wszystkich boleć brzuchy od śmiania się. No bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2. Przypominam, że cały czas możecie się zgłaszać sk2.pl, tam wysyłacie swoje zgłoszenia, a my po godzinie 12 zobaczymy, kogo i w jakim temacie wkręcił Kamil Nosel.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj w regionie od 12 do 22 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Najcieplej w Jeleniej Górze, najchłodniej na szczytach Śnieżki. Oczywiście w Karpaczu 19, natomiast Szklarska, Poręba i Jakuszyce to 17 kresek powyżej zera. W Karpaczu dość sporo słońca i chyba tam będzie dziś najbardziej słonecznie. W pozostałych miejscowościach umiarkowane zachmurzenie, może się pojawić.
12: Jest 12, news SK2, Jakub Konieczkowicz. Opiekunka trafiła do szpitala, 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Osowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
13: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
12: Mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Autokarem jechało 30 uczniów z podstawówki w Adamowiźnie. Droga w miejscu wypadku, to ulica Mazowiecka w Osowcu, jest zablokowana. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego księdza.
14: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców bo przyjmował.
15: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Trzeba wybaczać zło dobrym zwyczajem.
12: Przypomnę, w czwartek rano 31-letni Ichor M. zaatakował nożem zmarłego księdza oraz 4 inne osoby. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Nagły pożar i ewakuacja w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
16: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
12: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, podopiecznym zapewniono schronienie. Na okoliczności i przyczyny pożaru badają służby.
10: SK2.
17: K2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Nielegalnie przywiezione diamenty z Afryki trafiły na muzealną półkę. Krajowa Administracja Skarbowa przekazała je Muzeum Mineralogicznemu Uniwersytetu Wrocławskiego.
18: Dwa albo trzy są naprawdę pięknie wykształcone, gdzie można zobaczyć, jak faktycznie ten minerał wygląda, jeżeli ma możliwość wykrystalizować w taki naturalny sposób. Ten największy, który otrzymaliśmy, przypomina wielkością, myślę, że ziarno soczewicy.
11: Mówi pracownik Muzeum Edyta Łobocka. Kamienie nie miały zgłoszenia celnego ani wymaganego certyfikatu.
0: 2,5 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Jakuba na naszym tutaj posterunku Radia SK2.
19: Dzień dobry.
0: Dobrze się czujesz? Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
19: Jest super.
0: Fajnie, bo się zobaczyliśmy, prawda?
19: Jest wszystko git, chłopaki dobrze robią.
0: Dobrze, a za chwilę Nosel wkręca w Radiu SK2, więc słuchajcie nas uważnie. A już teraz najlepsze polskie hity, które wam gram. Emo i Nie mówiła nic. To na dobry początek.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Edyta Bartosiewicz i tatuaż 15,5 minuty po godzinie 12. Jako, że 12 to czas na Kamila Nosela, bo Nosel wkręca w Radio SK2. Józefa dzisiaj wkręca. Sprawdźmy, jak to wkręcanie wyglądało, ale przypominam też Wam, że możecie zgłaszać się na profilu na stronie sk2.pl i tam kręcić kogoś znajomego właśnie za pośrednictwem Kamila Nosela. A już teraz Nosel wkręca Józefa.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie Geowłókni na Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
2: Jaki kosz? Nic nie rozumiem.
3: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
3: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
2: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
3: Już mówię, proszę pani, trochę chleba mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
2: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
3: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
2: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
3: no
2: to?
3: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jest jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
2: No to co, no. Ja mam kontener dać?
3: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
2: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
3: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
2: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
3: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
2: Ja pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj. Pierwsze.
3: To może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
2: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
3: No proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
2: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
3: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama to zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
2: Dobra.
3: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
4: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
2: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, rzutę, jak gumę ci teraz tylko to w kiby i matę po tłukę.
1: Nosel wkręca.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, miasto budzi się 29 minut po godzinie 12 w Radiu SK2. A już teraz, moi drodzy, coś, na co wszyscy czekali, czyli...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako że wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy wykonała właśnie ta artystka ten numer na festiwalu w Opolu i wywołała ogromne wrażenie, zrobiła ogromne wrażenie na publiczności i jurorach. Mowa o Izabeli Trojanowskiej i o numerze Wszystko, czego dziś chcę. Odważny, stanowczy i taki, który zostaje w głowie. Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę już teraz w Radiu SK2.

0: Liwka i poza tobą nic, tak wam gramy w Radio SK2 swoją drogą. Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 9 najnowszego notowania gorącej polskiej 20. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na ten bądź na inny numer, bądź na inne numery, które wam się podobają. A już w piątek, w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka, przekonamy się, czy ten numer rzeczywiście wyląduje na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, wchodźcie, głosujcie, sk2.pl. No a ja zapraszam na gorącą polską dwudziestkę już w piątek po 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Ira i Wiara, tak kończymy godzinę 12, po 13 kolejne najlepsze polskie hity, ale te będzie Wam już grał najprzystojniejszy, z bardzo radiowym głosem, Kamil Kowalski. Zapraszam w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Przed nami godzina 13, na Jeleniu Górskim niebie sporo słońca i 21 kresek na termometrach. Ciepło będzie do wieczora. Temperatury będą spadać do 17 kresek w okolicach godziny 18. Dużo słońca dzisiaj w Jeleniej Górze. Od 15 do 17 może pojawić się umiarkowane zachmurzenie. Kolejne dni to cały czas wysokie temperatury. Do soboty co najmniej 20 stopni na termometrach i słonecznie.
21: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła. Uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów ataku. Szef rządu liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw w sprawie budżetu na przyszły rok, w tym zmianami w podatku PIT. Zaproponowane w sierpniu zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3,6 tysiąca złotych rocznie na podatnika.
22: Biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z
8: potrzeb obronnych, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie. Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. Na ten czas to jest to, co jest możliwe.
21: Mówił dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zmiany zakładają m.in. podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12-procentowej stawki PIT. Ruszyła pierwsza tura, rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Bony dla pełnoletnich skończyły się w 3 minuty, mówi Magdalena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
19: Tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 tysiące 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
21: W 9 minut natomiast rozeszły się bony dla seniorów. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.
22: Błażej Stachewicz. Całodobowa opieka dla pacjentów w Lubaniu. W tamtejszym szpitalu powstał zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy za blisko 14 milionów złotych. To 30 miejsc dla pacjentów wymagających pełnej rehabilitacji i terapii zajęciowej. Teraz czas na umowę z NFZ, a pierwsi pacjenci mają pojawić się w listopadzie. Seniorzy przejmą miasto. W czwartek ruszają jeleniogórskie senioralia. To już piąte forum seniorów w Centrum Przyrodniczym KPN, a w sobotę ulicami Jeleniej Góry przejdzie barwny korowód. Do tego koncerty, występy i pokaz tańca liniowego w stylu country.
23: Nie pytam, czy oglądałeś wczoraj mecz. Albo to, zapytam. To ja drugą połówkę odmówiłem. Odmówiłeś. To była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj wstałem mega wyspany, wczoraj Szwedzi. No co, zrobili nam kolejny potop, a Westy 2 potop hitów. I to nie jeden, nie dwa, nie trzy, a ile ich tam teraz gramy?
24: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
23: Dzisiaj jest dzień kawy. Może nasi piłkarze lepiej potrafią strzelać kawki niż bramki. Za chwilę sobie taką strzelimy tutaj, razem z wami w SC2. Dzień dobry, I love you, strachy na lachy.
26: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Kombi i pokolenie w SC2. Wy jesteście pokolenie kawoszy, czy nie? No i u mnie nie ma jednego chociażby znajomego, który by nie pił kawy, tak jak ja. Czas na wyznanie. Dzisiaj dzień kawy w Polsce obchodzimy. Ja wam muszę powiedzieć, ja kawy nie piję. Mówię serio, naprawdę. W życiu wypiłem może kilka. Ktoś zrobił, postawił przede mną. No to głupio było powiedzieć, ej, zabierzcie to. Ale podobno tracę coś ekstra. Tracę coś wspaniałego, więc zadanie dla was. Przekonajcie mnie, dlaczego warto pić kawę. Co jest w niej takiego ekstra? Co jest w niej takiego fajnego? Messenger Eski 2. Odpalam telefon też. 726-826-826. Przypomnę numerek. Przekonajcie mnie, że warto pić kawę. Potrzebuję mocnych argumentów, ale tak mocnych, może jak wasza kawa.
1: SK2.
0: A może ktoś, tak jak ja, też nie czuje chemii z kawą, ale wszystko dzisiaj może się zmienić dzięki wam. Bajmy modlitwo o złoty deszcz w dziesiątce tylko najlepszych polskich hitów w SC2.

0: Eskato! Dlaczego warto pić kawę? O to dzisiaj was pytamy w SC2.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Dlaczego warto pić kawę? Dla mnie kawa to jest takie pobudzenie poranne do życia. Wypijam dwie kawy, zapalam papieroska. No i często, jeżeli pijemy kawę, to zięć ze mną pije gdzieś na wyjazdach. Zawsze mówi: mama, kawa i szarlotka. I to tak wtedy też wspólna rozmowa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli w sumie wszystko, czego tylko można chcieć. Mrozu.

0: piękne, tnące powietrze gitary. Hej, teksański w Radiu SC2. Ważne zmiany w PIT. Tutaj wszędzie patrzę na żółtych paskach informacyjnych. Rząd podnosi próg podatkowy i uderza w najbogatszych. Uderza w najbogatszych. No to teraz najbogatsi zaczną oszczędzać.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: I po reklamie.

0: Łowczyni gwiazd w SC2, czyli Cleo, a ja łowię wasze argumenty na 726-826-826. Dlaczego warto pić kawę? Dzisiaj akurat w Polsce obchodzimy Dzień Picia Kawy, a ja za nią za bardzo nie przepadam. W takim razie słucham.
1: Cześć, ja w sprawie picia kawy, więc tak, kawa potrafi być cudownie pobudzająca, mieć cudowny aromat, smakuje nieziemsko, ale tak naprawdę co tracisz? Powiem ci tak szczerze i od serca, tracisz uzależnienie i żółty nalot na zębach, więc czy warto nauczyć się pić? Nie wiem, sam oceń. Pozdrawiam, Ewa.
0: Oceniam, że kolor żółty jest kolorem ciepłym, zatem uśmiech pewnie też byłby pełen ciepła. A gorące, najświeższe informacje punktualnie o 14 już za chwilę w SC2.
2: Reklama. 18.47.12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24.39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: W Jeleniej Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej złota polska jesień, a to oznacza temperatury, które często mają dwójkę z przodu, a do tego sporo słońca lub niewielkie zachmurzenie. Dzisiaj w Jeleniej Górze do 22 stopni, a kolejne dni, no to cały czas 20-21 stopni na plusie jako jeleniogórskie maksimum. Na Śnieżce podobnie stała temperatura, maksymalnie 12 stopni, w piątek może nawet 14.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tłumy żegnały ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Mieszkańcy wspominają go jako życzliwego człowieka.
23: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
24: To nie powinno się stać. Nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
25: Ciężko przyjąć taką tragedię.
22: Do tragicznych wydarzeń, przypomnijmy, doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Porozumienie to wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
26: Eksport polskich
0: produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro, a import zmalał w tym czasie.
22: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17- i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
1: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
22: Przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział dwa zastępy ratowników.
2: Błażej Stachewicz bieg niepodległości wraca do Jeleniej Góry po kilkuletniej przerwie. Już teraz możecie zapisać się na superbieg 11 listopada w nowej formule, mówi organizator Maciej Grabek.
7: W formule nocnej ze startem na Placu Ratuszowym, a metą na stadionie w Parku Złotnicza. Ciekawe wydarzenie, no bo to jest też bieg w dniu święta niepodległości. Staramy się biec dla niepodległej.
2: Czekają starty na 5 i 10 kilometrów oraz te dla nieco młodszych. W tym roku może biec nawet 1200 zawodników.
11: Michale i Michalino, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Tak, dzisiaj w kalendarzu, tak nam kalendarz mówi, że macie imieniny, dlatego też będą wam życzyć wszystkiego, co maj. Dawid Podsiadło, Sarsa, Kasia Kowalska, w sumie to mam takich 10 wykonawców.
19: 10 hitów.
26: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
11: To będzie nowość od Sanach. Zabiorę też was do wehikułu czasu. Pogrzebiemy trochę na półce z płytami Budki Suflera i wrzucimy też coś razem na ząbek. W końcu jest 14, 3 minuty już po. Brzuch puścił taki komunikat. Jedzonko, jedzonko. To czas zadbać o podwozie. Dawid Podsiadło.
27: Mało mi...

0: Tylko Ciebie pragnę, tylko Ciebie chcę. Tak śpiewają wszyscy, którzy są głodni i pędzą do domu na obiad. W SC2 serwujemy tylko najlepsze polskie hiciory. Rosół pomidorowa, żurek, schabowy, gołąbeczki. Tu nie ma złych odpowiedzi. Tu jest tylko głód, kochani. Na sk2.pl trwa głosowanie na najbardziej polski obiad. A kto zagłosuje, ten ma szansę, aby razem z nami na początku listopada jeść wspólnie z załogą SK2. Te zwycięskie smaki na samym Stadionie Narodowym w loży, i to VIP, a będzie wam gotować sama Daria Ładocha. Ona z wami przygotowuje się do tej kulinarnej imprezy, i to w każdą sobotę w SC2. Ona z wami tam miesza, i to równo w tych garach, a jak ty zamieszasz, jak ty zagłosujesz w naszym plebiscycie na sk2.pl, to jutro, może o poranku, Artur Jarząbek i Dawid Wajda wykręcą numer do ciebie i powiedzą: ej, zapraszamy do VIP-owskiej loży na imprezę SK2, do tego jeszcze nocleg my załatwiamy, napoje również, muzyka na 100%, no i 500 zł dorzucamy kieszonkowego. Czyli co, sk2.pl, tam głosujecie na najbardziej polski obiad, do wyboru zupka i drugie danie.
1: SK2.
0: I może zobaczymy się już na początku listopada na Narodowym. Daria Ładocha będzie gotować, a wy jedyne, co musicie tylko ze sobą przynieść, to apetyt. Na polskie hity Daria Zawiałow.

0: Phil Jaganiała, głos w SC2 i słychać tutaj smyczki w tle i smyczki też będą za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Obiecałem, że zajrzymy do albumu Budki Suflera w SC2, no i wyjąłem z naszej radiowej półki album, który znajduje się na honorowym miejscu, bardzo wysoko, aż drabinkę musiałem w sobie wziąć i pierwszy krążek wyjąłem z tej półki. Krążek Budki Suflera, który ma 51 lat. Cień Wielkiej Góry. A w tym cieniu jest taki samotny dom. I to jest numer, piosenka, która powstała w pośpiechu. Na szybko, jako wypełniacz do albumu. A mówią, że pośpiech jest złym doradcą, choć w tym przypadku to nie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To jest właśnie ten utwór, który brzmi jak jesienny wieczór, pusty dom i światło palące się tylko w jednym oknie. Ma ciężar ta muzyka. Jakby za chwilę miało wydarzyć się coś ważnego. I tak będzie. Budka Suflera jest taki samotny dom w SC2, do którego, mam nadzieję, dzisiaj nikt nie wróci.

0: Jak cichosza, to trzeba o tym głośno mówić. Gorące i polskiej dwudziestki drugie miejsce. Sanach i cichosza w Radiu SK2 głosujecie na sk2.pl. Cichosza również tutaj w kolorowych gazetach nie jest. Kategoria normalnie niewiara. Królowa Disco Polo, czytam, ma nowego męża. Magdalena Narożna z pięknych i młodych wzięła ślub z ukochanym ze szkolnych lat.
1: SK2.
0: Jak to mówią, stara miłość nie rdze wieje.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Artyści, trzeba przyznać, dyplomowani. Tak samo jak hity, które gramy w Radiu SK2. A 100% tylko polskiej muzy gramy. Za chwilę też punktualnie o 15 najważniejsze newsy, a w nich o handlu dyplomami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Przed nami godzina 15 na jeleniogórskich drogach. Już nieco większy ruch. Uważajcie na siebie. Dzisiaj doszło do groźnego zdarzenia na Wolności. Raczej już nie powinniście mieć jednak problemów z przemieszczaniem się tą drogą. Jeżeli chodzi o temperatury, w Jeleniej Górze do 22 stopni na plusie, a wieczorem od 17 do 11 kresek pod koniec dnia. A jutro, tak jak dziś, do 21 kresek.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
21: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa.
1: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977 miliardów złotych, a deficyt około 281 miliardów. Rada Ministrów przyjęła dziś także szereg projektów ustaw dotyczących podatków. Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
23: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
1: Najpiękniejsza odsłona jesieni. Na Śląsku temperatura przypomina bardziej lato. Jest 23 stopnie i błękitne niebo.
24: Taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
25: Pogoda idealna.
26: Dla mnie jest bardziej letnio.
27: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
28: Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie.
29: To może odwołajmy zimę.
28: Z chęcią.
1: A klimatyczne nastroje w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Błażej Stachewicz. Prace na Dolnośląskiej utrudnią życie kierowcom. W Jeleniej Górze utrudnienia pojawią się w regionie tamtejszego przejazdu kolejowego. Od 6 do 17 października będą zwężenia jezdni i utrudnienia, ale nie będzie zamkniętej drogi. Powodem są prace remontowe na linii 311 między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Z Afryki do Europy trafiły nielegalnie, teraz można je zobaczyć w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Krajowa Administracja Skarbowa przekazała tam diamenty z przemytu.
30: Słuchacze Eski 2 piszą dzisiaj do mnie, dlaczego warto pić kawę, bo ja kawy nie pijam, a mamy dzień kawy w kalendarzu. Dlaczego warto? Michał napisał, piję kawę, bo mam dzieci, więc chyba nie muszę się tłumaczyć. No też mam dzieci i bez kawy muszę przyznać, że podnoszą mi ciśnienie i to czasami. A ty pijasz kawkę?
31: Zgadza się, przed chwilą wypiłem nawet.
30: Ile?
31: Kubeczek.
30: Jeden.
31: Filiżaneczkę.
30: A drugą czy trzecią?
31: Pierwsza dopiero.
32: 100% polskich hitów.
30: Kasia też napisała, że wypiła drugą kawkę i jak napiję się kawki, to zrozumiem, dlaczego warto ją pić, bo z kawą jest jak z miłością. Na początku gorzka, a potem nie możesz bez niej żyć. O! Musi być już na początku gorzka? Można wrzucić do niej cukier?
31: Można, ale po co?
30: No to na osłodę. Sylwia Grzeszczak, Karuzela w SC2.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: przy takich hitach to kurzno nie ma gdzie się schować, a te jesienne porządki robią się same. Zalijaj tylko nie kochaj w SC2. A propos, taki artykuł mi wyskoczył. Robot sprzątający mopuje gorącą wodą. Nie mam takiego, ale podobno bardzo duża moc ssania tutaj napisali. Robot odkurza, robot mopuje, robot sprząta. Jeszcze niech zacznie pytać o... Dlaczego znowu rzuciłeś skarpetki na podłogę? I można robota już rodzicom przedstawiać.
1: SK2.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: Jazda samochodem, czysta przyjemność. Przy takich hitach Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chłopak Jakub Konieczkowicz, najważniejszy skrót newsów o 15.30. Kierowcy, dajcie głośniej.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na ulicy Targowej.
2: Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Poszukiwany 40-latek z Gorzowa zatrzymany. Lobuscy mundurowi ustalili jego miejsce pobytu. Do akcji wysłano antyterrorystów. Przy 40-latku znaleziono broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków. Zatrzymany trafił do zakładu karnego na pół roku. Grozi mu jednak dodatkowych 10 lat więzienia. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Blisko 1,5 tysiąca bonów dla pełnoletnich rozeszło się w 3 minuty. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł. Dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.

0: Absolutnie. Gramy tylko najlepsze polskie hiciory Westy 2 Sorry Boys za 18 minut 16. Przeglądam sobie jeszcze prasę. Znalazł w lesie koksy. Tutaj jest taki artykuł. 31-letni mieszkaniec z Józefowa trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono ponad kilogram narkotyków, amfetaminę i mefedron. I powiedział przed sądem, że wszystko znalazł w lesie. Myślałem, że w lesie to tylko grzyby można znaleźć.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
16: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
15: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
16: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl. I po reklamie.

0: Ewiwa Larte, niech żyje sztuka i niezłe sztuki dla was będę miał. Kuba i Kuba, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaretto, oni między innymi po 16 z Arturem Jarząbkiem na czele, a punktualnie o 16 najważniejsze sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Przed nami godzina 16 na jeleniogórskich termometrach 21 stopni, a od tej pory będzie robić się już nieco chłodniej, ale na niebie nie będzie brakować słońca. Przynajmniej do 18.39, a temperatury ze wspomnianych 21 stopni będą spadać do 17 w okolicach 18, 14 w okolicach 19 i 11 kresek tuż przed północą. Tak więc już trzeba się nieco cieplej ubierać.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Mowa o 13-latku z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska.
10: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
9: Informacje o nastolatku mundurowi otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówił sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzanych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Podkreślił również, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Przypomnijmy, wczoraj rosyjski dron spadł na Ukrainie, około 2 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Codzienne spożycie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% Polaków, wskazują dane Eurostatu. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi natomiast o całkowitej abstynencji.
11: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
9: Mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Według danych Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz rozbijał szyby w autach zaparkowanych w centrum. Jeleniogórzanin zatrzymany dziś przez policję odpowie za zniszczenie blisko 20 pojazdów w Jeleniej Górze. Auta uszkodził wczoraj wieczorem. Policja szacuje właśnie wartość strat, jakie spowodował zatrzymany. Jeżeli wasze auto też ucierpiało, zgłoście się do komisariatu przy Armii Krajowej 5. Całodobowa opieka dla pacjentów w Lubaniu. W tamtejszym szpitalu powstał zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Kosztował blisko 14 milionów złotych. Na pacjentów czeka 30 miejsc.
0: Kuba, powiedziałeś w newsach, że Polacy piją coraz mniej, tak?
2: Zgadza się.
0: Oczywiście odwodnienie nam tutaj nie grozi, ale jak się pije, no to może dlatego, że popełniamy coraz mniej błędów, o.
2: Na przykład.
0: Rysiu Rynkowski śpiewa Wypijmy za błędy i w tej godzinie będzie on tutaj to śpiewał, a Kuba już leci tam grzebać w newsach i wyciągać to, co najważniejsze. Ty, Kuba, nigdy nie kłamiesz, prawda?
2: Zgadza się.
0: Czasami tylko tam wersję zmieniasz.
12: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
0: Artur Jarząbek też nigdy nie kłamie i za chwilę będzie miał dla was swoją prawdę, a prawda jest taka, że teraz Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Margaret za chwilę. Tylko polscy wykonawcy, tutaj nic się nie zmienia. No to pijemy to, co najlepsze dla uszu.

0: Nagrywa Jelenia Góra. Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Enej to zawsze potrafi rozkręcić. Weste dwa polskie hiciory i teraz telefony w dłoni. Jest z nami Artur Jarząbek i on rozgryza dla nas M. Obywatelka.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nowa funkcja w aplikacji M. Obywatel, która może ułatwić życie młodym rodzicom. Od początku marca w aplikacji można zgłosić urodzenie dziecka bez konieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cała procedura polega na wypełnieniu formularza online w aplikacji. Wniosek trafia bezpośrednio do odpowiedniego urzędu, a zgłoszenie, tak jak w przypadku wizyty w urzędzie, może dokonać jeden z rodziców. Trzeba podać podstawowe dane, informacje o drugim rodzicu, wybrane imię, nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz dane placówki medycznej, w której odbył się poród. Rodzice mogą też zdecydować, w jaki sposób chcą otrzymać akt urodzenia. Do wyboru jest odbiór osobisty w urzędzie, wysyłka dokumentu pocztą albo wersja cyfrowa na skrzynkę do e-doręczeń. W aplikacji można również sprawdzić status wniosku i prowadzić korespondencję z urzędem. To tam trafiają też ewentualne decyzje administracyjne, na przykład wtedy, gdy wybrane imię nie zostanie zaakceptowane. Ja przypomnę, że w Polsce narodziny dziecka trzeba zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Do tej pory można było to zrobić w urzędzie albo przez stronę internetową. Teraz dochodzi jeszcze jedna opcja: zgłoszenie wszystkiego bezpośrednio w aplikacji M. Obywatel.

0: Sobeli, kochasz w SC2, polskie hity kochamy. Za moment Zio i magiczne słowa, a te ważne słowa ma dla was Jakub Konieczkowicz. Skrót newsów w SC2, 16:30, dajcie głośniej.
1: Tragiczny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje starszy mężczyzna. Ogień wybuchł w jednym z domów w miejscowości Wielki Sosnowiec.
2: W wyniku tego pożaru niestety śmierć poniósł 86-letni mężczyzna.
1: Relacjonuje Piotr Kasprzak z policji w Żninie. Okoliczności pożaru bada teraz policja pod nadzorem prokuratury. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu, którą przyjął dziś rząd. Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki mają jednak wynieść ponad 977 miliardów złotych. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy.
3: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
4: Bardzo dużo piję kawy. Potrzebuję rano porządnego kopa.
5: Piję kawkę. Dla przyjemności.
6: Czyli kawa to już mało espresso.
1: Mówili mieszkańcy Radomia, z którymi rozmawiała Daria Żurowska.

0: No, oczywiście, będzie pięknie. Marisa w Radiu SK2 i tak właśnie może wyglądać wasze szczęście, bo to razem z nią spędzimy wyjątkowy czas na Narodowym na początku listopada. Daria, przedstaw się.
1: Dzień dobry, nazywam się Daria Ładocha, mam 44 lata i mam dwójkę dzieci, dwa konie, dwa koty. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: No i
1: takie życie.
0: No, takie życie. I wszystkich musisz wykarmić, a do tego jeszcze musisz wykarmić nas i słuchaczy Radia SK2. W każdą sobotę Daria Ładocha gotuje tutaj razem z nami w SK2, przynosi swoje przepisy, garnki, patelnie, robi kulinarne show, ale też jest ciekawa, w jakich polskich daniach gustujecie. Na sk2.pl trwa playlist na najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, a potem my do was dzwonimy i zapraszamy was. Może zaprosimy ciebie albo ciebie na wielkie spotkanie przy Polskim Stole Narodowym z Radiem SK2. Do tego po imprezie jeszcze załatwiamy wam hotel, abyście się przespali i doszli do siebie. No i dajemy 500 na wasze wydatki. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami na wielkiej polskiej uczcie na Stadionie Narodowym. sk2.pl
2: SK2.
0: Wielka muzyczna uczta już za chwilę razem z Happy Sedem oraz z oddziałem zamkniętym w SC2. Będzie party.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty i party w Radiu SK2. To jest jeden z twoich ulubionych kawałków, prawda?
1: Między innymi.
0: Chyba już jest Konieczkowicz, bo to znaczy, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy. A jak jest party, to na każdym party co musi być? Bo dzisiaj mamy taki dzień właśnie, obchodzimy tego napoju.
1: Dzisiaj kawa.
0: Kawa. Ty jak zaczynałem tutaj robotę razem z tobą, powiedziałeś, że już jedną filiżaneczkę małej czarnej sobie walnąłeś.
1: A teraz już mam drugą za sobą.
0: Ale teraz to rozumiem, że była ta, jak powiedziałeś, siekiera.
1: Siekiera. Nie, siekiera jest zawsze na początek, a później to tak do wyrównania.
0: Ostre hity będą na pewno po 17, ale to już Łukasz Zduńczyk będzie dla was je grał. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2 i z najlepszymi polskimi hicierami.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Dzisiaj w Wielkiej Górze wieczorem cały czas słonecznie, ale 17 stopni czeka nas o 18, 11 kresek pod koniec dnia. Natomiast w środę również maksymalnie zobaczymy 21 stopni na plusie. Z rana, szykujcie się, będzie nieco chłodniej, 10 kresek powyżej zera. Przez cały dzień dość dużo słońca, jednak mniej w drugiej połowie środy z umiarkowanym zachmurzeniem zdaniem specjalistów od pogody. Do tego silniejszy
15: sponsor. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
16: Na razie nie wrócą do placówki. Młodzież ewakuowana dziś rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie może na razie wrócić do tego budynku. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
18: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli tak, że rozszczelniony dezodorant być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
16: Wątek ten będzie sprawdzany w toku dalszego dochodzenia. W pożarze nikt nie ucierpiał, ewakuowano kilkadziesiąt osób. Małym pacjentom w szpitalu Matki Polki bajki czytali piłkarze Widzewa Łódź. To w ramach ogólnopolskiego dnia głośnego czytania. Był tam również Grzegorz Mnich.
19: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumi te.
20: Czy były jakieś próby? Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
19: Na dywanie w pokoju już śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
21: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
20: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani.
19: Powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
16: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czyż.
10: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Policyjny pościg zakończony zdarzeniem z zaparkowanymi autami. Co najmniej 5 radiowozów ścigało wczoraj 27-latka uciekającego ulicami Jeleniej Góry. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, prawdopodobnie dlatego, że nie miał uprawnień i dodatkowo mógł być pod wpływem jakichś środków. W czasie ucieczki łamał kolejne przepisy, teraz odpowie przed sądem. Z Afryki do Europy trafiły nielegalnie. Teraz można je zobaczyć w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Krajowa Administracja Skarbowa przekazała tam diamenty pochodzące z przemytu.
14: 17:02, to co? Ja myślę, że już. Że już nam wystarczy pracy na dzisiaj, można wracać do domu. Znaczy są dwa podejścia. Można się spieszyć, żeby jak najszybciej wrócić i odpoczywać w domu. No chyba, że wiecie, że no na przykład żona już jakieś tam zadanie w domu szykuje, wtedy miło w pracy posiedzieć. W dwóch przypadkach można słuchać Eski 2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ania wyszkoni. Tak łagodnie, powolutku, za rączkę odprowadza nas do domu po pracy i kładzie na kanapie. I odpoczywamy razem z nią. Tak wam gra Radio SK 2, to jest 100% polskich hitów, 21 minut po 17. Dzisiaj dzień kawy i z tej okazji eksperci mówią, jakie jest 5 powodów, dlaczego warto ją pić. Powód pierwszy, kawa opóźnia starzenie, pobudza organizm do działania, obniża ryzyko zachorowania na raka wątroby, przyspiesza metabolizm i dzięki temu się chudnie i obniża ciśnienie. Ale słuchajcie, oni nie napisali najważniejszego powodu, dla którego pijemy kawę. Na przykład w pracy to jest idealny powód, żeby właśnie taką przerwę zrobić i nikt nam wtedy złego słowa nie powie. I jeszcze ile plotek można wtedy zebrać przy ekspresie firmowym do kawy. Ale na szczęście już teraz wychodzimy z pracy. To jest ten moment, kiedy mamy taką muzyczną kawkę. Dobre granie, dobre gitary, które was pobudzą, to Mysłowic.

0: To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wśród nich właśnie takie klasyki polskiej muzy jak ten. To Urszula za 22.18. No a dane mówią jasno, słuchajcie, siatkówka staje się polskim sportem narodowym. Według najnowszych wyników oglądalności, uwaga, sobotni mecz Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówkę, który, przypomnę, wygraliśmy 3-1, oglądało ponad 4 miliony osób, a dla porównania mecz piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną oglądało o 1,5 miliona osób mniej. I co te dane mówią, słuchajcie? No, że Polacy po prostu wolą się kłaść spać w dobrych humorach.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radio SK2. Jaki ona ma piękny, łagodny głos. Dobry na rozluźnienie, zwłaszcza o tej porze, na chwilę przed godziną 18. Za moment w SK2 będą najnowsze newsy, a potem kawałek, który pasuje do tej pogody, którą mamy w ostatnich dniach, czyli piękne zachodzące słońce i jeszcze wakacyjny klimat Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem, a ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty.
10: Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia. Wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 44-latek przyznał się do winy. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło w rejonie Ronda de la Salle na pograniczu Wrzeszcza i Brętowa. Ulice w okolicy są zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i straż pożarna. Alert RCB. Wydano alert związany z zamknięciem plaży w Ustce. To przez zanieczyszczenie brzegu na blisko 50-kilometrowym odcinku. W odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tego obszaru. To już za chwilę. Jesteśmy naprawdę blisko, kiedy słuchajcie, po całym dniu pełnym na przykład stresu albo pędu wejdziemy do domu i poczujemy taką przyjemną ciszę. To ja mam numer, który będzie do tego idealnie pasował, bo to taka kołysanka. On to dla córki napisał. Igo i Helena na początek. Minuta po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Stop.

0: teraz już można mieć wszystko jedno, bo już wieczór mamy, 11 minut po godzinie 18 wideo na antenie Radia SK2, to jest 100% polskich hitów. No i słuchajcie, już wiadomo, jaka będzie kolejność startowa w wielkim finale Eurowizji Junior. Nasz Polak, Wiktor Sas, 14-letni talent, ma dopiero 14 lat, ale śpiewa naprawdę fenomenalnie, wystąpi w finale Eurowizji Junior jako siódmy, a wystąpi z hitem Gravity, który za chwilę wam zagram. Także słuchajcie, mocno trzymamy kciuki za Wiktora, bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, żeby szykować się do Eurowizji i jednocześnie uczyć się do sprawdzianów w szkole.
1: SK2.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami mamy dla Was najlepsze polskie nowości. To są takie kawałki, które będą hitami w najbliższym czasie. I teraz świeży numer od Kaśki Sochackiej, która już niedługo, bo 11 grudnia zagra wielki koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Kaśka wiele razy przyznawała, że Kraków jest dla niej miejscem wyjątkowym. Uwielbia to miasto i nawet kiedyś tam mieszkała. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem, że Kaśka Sochacka, zanim stała się sławna, zanim zarabiała ze śpiewu, to ona najpierw przez 5 lat właśnie w Krakowie studiowała ekonomię, potem pracowała przy sprzedaży mieszkań, prowadziła konferencje, jakieś różne szkolenia i dopiero po pewnym czasie zrozumiała, że ona bardzo nie lubi tego robić, że ona chciałaby śpiewać i się przerzuciła na muzykę. I to była bardzo dobra decyzja, bo mamy od niej naprawdę wiele hiciorów, a teraz nowość w duecie z Cortezem. I to jest kawałek Jak My, który zapowiada filmową premierę Nasza Rewolucja w kinach od 11 listopada, więc posłuchajmy tego numeru. Ten numer jest taki nastrojowy, taki ciepły. Idealny do jesiennego wieczoru pod kocykiem. To jest Radio SK2.

0: Martyna Jakubowicz wraca razem z nami do tych naszych domów z betonu. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nie ma piękniejszego uczucia, jak człowiek wraca zmęczony po pracy do domu, a tam czeka gotowa kolacja albo gotowy obiad. No właśnie, my wam coś takiego załatwimy. Gotowy obiad i to pyszny obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl i pomóżcie nam wybrać taki najbardziej polski obiad. Wybierajcie wasze ulubione zupy, wasze ulubione dania główne i napiszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście zjeść obiad razem z nami w loży VIP na PGE Narodowym. Stawiamy nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i wspólne jedzenie. Razem z nami będzie też Daria Ładocha, czyli znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna, która w każdą sobotę po godzinie 11 prowadzi u nas program.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków.
0: Mamy przepis na idealne pire. Polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2.
2: SK2. Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK 2 i nie wiem czemu, ale w tym numerze czuć taką jakby wieczorną ulgę, że już po wszystkim, że już można odpocząć. A ja dokładam najlepsze polskie nowości. Po godzinie 19:00 numer 1 gorącej polskiej 20, czyli wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wystartowały zapisy na bieg dla Niepodległej. 11 listopada w Jeleniej Górze. Tym razem wyjątkowa nocna odsłona, tak więc będzie bardzo klimatycznie. A szczegóły odnośnie biegu możecie znaleźć na stronie superbieg.pl. Tam też są zapisy, a czekają na was 5-10 km, a także małe trasy dla najmłodszych.
0: I jeśli wtorek dał wam w kość, to SK2 spokojnie rozmasuje was gdzie trzeba. Odpocznijmy sobie razem, no i z nami poczujecie się świeżo, bo gram wasze najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Obiecuję w tej godzinie na przykład świeży numer od Michała Szpaka, ale będzie też numer jeden waszej listy hitów, czyli Margaret i Prima Ballerina już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.
2: 100% polskich hitów. SK2.
0: A już teraz do wieczornego odpoczynku dołącza do nas pewien sympatyczny pan z gitarą, Grzegorz Chyży już teraz.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Teraz chodźcie, coś wam pokażę. Odpalamy wyszukiwarkę, klikamy sk2.pl, enter. Pierwsze, co wam wyskoczy. Potem w górnym pasku Gorąca Polska 20. Zjeżdżamy na dół i w propozycjach czeka Michał Szpak i jego nowy numer Kochanie. Ten kawałek wypłynął prosto z jego serca.
1: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie.
0: A jeżeli chcecie, żeby Michał Szpak był jeszcze bardziej szczęśliwy, no to na sk2.pl dawajcie mu plusy, jeśli ten kawałek wam się podoba. Michał Szpak i Kochanie. Już teraz w Radiu SK2.

Kombi w Radiu SK2. Tutaj macie 100% polskich hitów i bardzo dużo nowości. Gramy takie kawałki, których być może jeszcze nie słyszeliście, ale szybko wpadną wam w ucho i tak na pewno będzie z nowością od zespołu Motyle. Bliżej podejść tak. Ten numer już od kilku dobrych tygodni czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, no i wiecznie czekał nie będzie. Także wpadajcie i dawajcie nam znać, czy ten numer wam się podoba i czy mamy go grać regularnie, bo to wszystko od was zależy. A zespół Motyle serdecznie pozdrawiamy, bo oni dają znać na Instagramie bardzo często, że słuchają SK2. Bardzo dobry wybór. Motyle, bliżej podejść tak już teraz. SK

0: Manam w Radiu SK2, a ja się właśnie dowiedziałem, skąd się wzięła nazwa tego zespołu. Od pierwszych liter imion założycieli, czyli od Marka Jackowskiego i Milo Curtisa. I co ciekawe, na początku to było M&M, czyli czytając po polsku mam, i potem dopiero się to jakoś przekształciło w nazwę Manam. A ja za chwilę gram artystę, który przez lata występował pod nazwą zespołu Myslowica, ale teraz już jest po prostu jako Artur Rojek. Jego wakacyjne Mirafiori ze świeżo wydanej płyty, już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.

0: Święta coraz bliżej, więc na pewno niedługo Titanic w telewizji się pojawi. Lady Punk w Radiu SK2. No a teraz zdrówka życzymy Sarsie, która się biedna pochorowała, powiedziała na Instagramie, że teraz po prostu leży pod kocykiem i pije ciepłą herbatę, co nie brzmi aż tak źle. Czasami fajnie pójść na L4, prawda? Czego wam oczywiście nie życzymy. Żeby być zdrowym, trzeba odpoczywać i tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Cappuccino. Caffè latte. Te.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Niedawno zapowiadałem 12 rowerowy bieg Piastów, a tym razem mam znowu coś ciekawego dla miłośników rowerów, zarówno tych enduro, jak i gravelowych. Już w najbliższy weekend w Szklarskiej Porębie rusza Garmin Bike Festival Dolny Śląsk, a to oznacza 2 dni wyjątkowego ścigania. Zarówno dla tych, którzy lubią twardy teren, jak i nieco lżejsze szutry.
0: Punktualnie godzina 20. Wtorek się już prawie kończy. Mam nadzieję, że już coraz mniej rzeczy do zrobienia zostało. Można odpoczywać, a w SC2 są same dobre polskie hiciory. Ignacy, na uspokojenie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Stop.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz mam dla was kawałek, który brzmi jak pogoda w ostatnich dniach, czyli okolice 20 stopni w całym kraju i ostatnie niemalże letnie promienie słońca. I taka jest też nowość od Krzyśka Zalewskiego, który nagrał nam numer, który ma nam dać optymizmu i dodać trochę słońca przed zimą, żebyśmy zrobili zapas witaminy D3 przed tym sezonem zimowym, żeby potem była dobra odporność w zimę. No to teraz polecam dawkę witaminy D3, 3-minutowa, 3 minuty 10 sekund czystego wakacyjnego słońca. Krzysiek Zalewski i Jednakowi z propozycji do gorącej polskiej 20. SK2.

0: Kochanie.
1: Zawsze mam ciarki, jak słucham tego numeru. PIN i niekochanie na antenie Radia SK2. Gęsia skórka niektórym może się pojawić od nowości, które dla was mamy. I teraz kolejna propozycja z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników początku lat 2000. Może dorastaliście w tamtych czasach? Między innymi ja, bardzo lubię te klimaty. Nita ostatnio inspiruje się właśnie początkiem lat 2000, w takim stylu nagrywa swoje nowe numery. To jest nie tylko świetna artystka, ale też influencerka, bo swoją pracą chwali się też w mediach społecznościowych. Ma naprawdę setki tysięcy obserwujących i na Instagramie, i na TikToku. Już niedługo rusza w trasę koncertową Nita 2000. O start 27 listopada w Krakowie, a potem w planach jeszcze Katowice, Warszawa, Poznań i 12 grudnia na zakończenie Wrocław. I tam będzie można usłyszeć na żywo m.in. ten hit. Jak mówi Nita, to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. To zabolało. Już teraz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów.

0: To jeden z tych numerów, który musi się po prostu pojawić na każdej dobrej polskiej imprezie. Mr. Zup w Radiu SK2 u nas też się musi pojawić, no bo gramy 100% polskich hitów, a za chwilę artystka, która teraz pewnie by nam odpowiedziała: sorry, nie mogę gadać, na urlopie jestem. Liwka odpoczywa po sezonie koncertowym, znacie ją doskonale z hitu Obejmuje noce, a teraz ma dla nas nowość Poza tobą nic. Ten kawałek staje się coraz większym hitem, no i prędko się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Jeśli wy też nie macie jej dosyć, wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. W gorącej polskiej dwudziestce to aktualny numer 9. Poza tobą nic już za chwilę.
2: SK2. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najgorętsze polskie nowości. Dlatego już jutro po 17 odpalajcie Radio SK2, bo do naszego studia przyjdzie Jeremi Sikorski i po raz pierwszy premierowo zapowie swój nowy numer. Czy to będzie tak wielkim hitem jak numer Wracam? No to jutro posłuchamy i ocenimy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dają?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Czas zobaczyć, co ciekawego dzieje się w kinie. Zobaczmy, co jutro zobaczymy w Heliosie. O 18 rusza Kino Kobiet, tak więc drogie panie, dajcie głośniej, bo poza masą dodatkowych atrakcji, konkursów, stoisk, czeka na was lalka. Tytułową rolę Izabeli Łęckiej wcieli się Kamila Urzędowska, a Wokulskim będzie Marcin Dorociński. Start o 18.
2: Magazyn lokalny.
8: Błażej Stachewicz, zapraszam już za chwileczkę. Diana Suseł i sentymentalne odwiedziny w Muzeum Sentymentów.
9: Dziś zabierzemy was w podróż do czasów dzieciństwa i młodości. Do miejsca, w którym można poczuć zapach dawnych lat i zobaczyć przedmioty, które jeszcze niedawno gościły w naszych domach. Mowa o Muzeum Sentymentów, niezwykłej przestrzeni pełnej pamiątek i codzienności sprzed kilku dekad. To muzeum powstało przede wszystkim z pasji jednego człowieka, Andrzeja Olszewskiego, znanego też pod pseudonimem Kierownik Prezes czy Marian. To właśnie jego prywatne zbiory stały się fundamentem dzisiejszej ekspozycji. A gdy tylko drzwi muzeum się otworzyły, ludzie zaczęli przekazywać kolejne przedmioty. Często takie, które przeleżały na strychach czy w piwnicach. A dziś budzą ogromne emocje i wspomnienia. Muzeum Sentymentów to więc nie tylko kolekcja rzeczy, ale także historia ludzi, którzy je tworzyli i którzy ich używali. To podróż do PRL-u, do lat 80. i 90., do czasów naszych rodziców, dziadków, ale i naszego dzieciństwa. Dziś porozmawiamy o tym, jak zrodził się pomysł na takie miejsce. Co najbardziej zaskakuje odwiedzających i dlaczego powrót do przeszłości bywa taki potrzebny. A naszym gościem jest twórca i opiekun tego niezwykłego miejsca, Andrzej Olszewski. Dzień dobry Andrzeju, przed chwilą oglądałam twoje muzeum i poczułam się jak przeniesiona wehikułem czasu do świata PRL-u. Jak zaczyna się przygoda z otwarciem takiego miejsca?
10: Zawsze w swoim życiu coś zbierałem, także jeśli byłem dzieckiem czy nastolatkiem, to miałem kolekcję chociażby kart telefonicznych, czy jakichś klocków, zabawek, plakatów, kapsli nawet, więc zawsze coś zbierałem i niektóre te rzeczy udało się przechować do dzisiaj na strychu i ona po prostu znalazła się teraz na wystawie w Muzeum Sentymentów. Dużo rzeczy też było związanych z pasją mojego taty, czyli na przykład sprzęt fotograficzny. Mój tato jest takim fotoamatorem, sam wywoływał sobie zdjęcia w domu, w swojej własnej ciemni i te rzeczy potem się też przewalały po strychu. No i zawsze mówił, że to kiedyś się przyda, ale tak naprawdę już teraz wszystkie zdjęcia obrabia sobie w komputerze, więc już te sprzęty mu się nie przydadzą.
9: Dlaczego Kowary? Co łączy to miejsce właśnie z tym duchem PRL-u?
10: Jesteśmy w dawnej fabryce dywanów Kowary w Kowarach, która jest na tyle kultowa i rozpoznawalna w Polsce, że jest, można powiedzieć, takim symbolem regionalnym przemysłu i też popkultury, bo wtedy dywan i makatki dywanowe były bardzo popkulturowe i popularne w domach. Więc było to idealne miejsce, żeby tutaj to miejsce, to muzeum stworzyć i wykorzystać przy okazji też tą lokalną historię, jaką jest historia fabryki dywanów.
9: Kolekcja pochodziła już z tych pierwszych zbiorów domowych. Co trafiło tutaj do muzeum jako pierwsza?
10: Z kolekcji domowych przede wszystkim kolekcje moje własne. Też właśnie te rzeczy związane z fotografią, ale też takie rzeczy jak drobne meble, które gdzieś się jeszcze też przewalały po strychach, no bo szkoda było wyrzucić, jak to był jakiś tak zwany panieński komplet wypoczynkowy mojej mamy. To też taki tutaj komplet mebli się znalazł. Potem już sam pomysł to się zrodził i te rzeczy były zbierane pod kątem właśnie tego muzeum, ale chciałem zrobić takie muzeum, które nie będzie tylko regałem z telewizorami, tylko właśnie taki wehikuł czasu, który będzie w każdym pokoju przynosił nas do innego pokolenia albo innej tematyki.
9: Wchodzimy do muzeum.
11: Wchodzimy na pierwsze piętro, z prawej strony są 4 sale, tak, nie mylę się, z lewej strony jest tych sal 11 i właśnie każde przenosi nas do takiego odrębnego świata, prawda?
10: Tak, na tą chwilę jest to 15 pokoi tematycznych. Docelowo chciałbym to muzeum jeszcze rozszerzyć o kolejne 4 pomieszczenia, więc staram się, żeby właśnie każde pomieszczenie dotyczyło jakiegoś konkretnego tematu, czy to łazienki, czy starego kina, pokoju babci, pokoju sportu i turystyki. Jest tutaj też sekretariat i pokój prezesa, dokładnie w tych miejscach, gdzie był sekretariat i pokój dyrektorski, tutaj związany z fabryką dywanów. No i na przykład też laboratorium związane z fabryką dywanów i wystawa tematyczna produktów tej fabryki.
11: Czyli eksponaty zostały nawet osadzone z uszanowaniem tej historii właśnie tamtego czasu.
10: Tak, ponieważ bardzo wiele osób pytało mnie o samo to miejsce, co tutaj było, co tu produkowano, dlaczego ta fabryka upadła, jakie były przyczyny, więc też jakby z jednym z tematów przewodnich, oprócz tych lat PRL-u, lat 80. głównie, jest też historia zakładu fabryki dywanów dla tych zainteresowanych turystów, to wtedy opowiadamy, to nawet jest czasami tutaj przewodnik, który bardziej jakby zagłębia się w historię szczegółowo.
11: A jakie jest tych pomieszczeń, które sale budzą największe zainteresowanie wśród odwiedzających?
10: Największe zainteresowanie to pokój dziecięco-młodzieżowy z lat 80. i 90. Tam w tym pokoju najwięcej czasu wszyscy spędzają, bo jest najbardziej taki popkulturowy pokój z zabawkami, z plakatami, z puszkami po napojach i tak dalej, więc tam faktycznie najwięcej mają wszyscy radości i rozrywki w tym pokoju.
11: Który eksponat budzi dzisiaj największe zainteresowanie?
10: Ciężko określić, bo tych eksponatów tutaj już są tysiące. Wydaje mi się, najbardziej po prostu całe jakieś pomieszczenia budzą właśnie te wspomnienia. Tak jak pokój dziecięcy, a w nim na przykład puszki na blościance, czy komputery, które były w tamtym czasie bardzo popularne, Commodore 64 czy Amiga 500. To są takie najpopularniejsze chyba tematy. Co tam jeszcze? Tak naprawdę pralka prania, od razu wszyscy kojarzą właśnie tak zwaną Krysię, czy Kaśkę do odkurzania dywanów. To też od razu wszyscy to kojarzą. Każdy szuka swojego telewizora. Jak go znajdzie, to się bardzo cieszy, że znalazł Rubina 714p, który kiedyś zapłonął sam z siebie albo wybuchł. No to są takie rzeczy, które wzbudzają albo pozytywne, albo bardzo jakieś traumatyczne emocje. To takie rzeczy najbardziej komuś utkwiły w pamięci, ich poszukuje i wtedy opowiada jakąś historię.
11: No i z jakimi historiami ludzie tutaj przychodzą?
10: No tak, jest najbardziej mi utkwiły to opowieść o złamanej nodze z powodu radzieckich nartosanek, które są na ekspozycji, albo ktoś zobaczył szklaną rybę i przypomniało mu się, że trzeba było taką rybę rozbić, bo wsadził do niej palca i już nie dało się tego palca wyjąć. Więc to takie najpopularniejsze, co mi przychodzą teraz na myśl.
11: A to z tych traumatycznych, a z tych sentymentalno-przyjemnych?
10: Z tych sentymentalnych, przyjemnych, no to właśnie puszki albo jakieś kolekcje dziecięce typu opakowania od czekolad, czy te karteczki słynne z notesików i z segregatorów z lat 90. już, co prawda, bo tutaj Muzeum Sentymentu wychodzi już pomału, zahacza nawet o początek lat 2000, więc to te właśnie karteczki albo co tam jeszcze, gry takie typu Wilki Zając, który łapie te jajka, no to są takie bardzo miłe wspomnienia i dziecięce takie.
11: To właśnie jest o wspomnieniach tych osób, które odwiedzają. A co o samych przedmiotach? Być może kiedy przekazywano panu coś do kolekcji, bo rozumiem, że też takie eksponaty się tu pojawiały, to przekazywano eksponat razem z jakąś ciekawą, zabawną opowieścią.
10: To jest różnie. No, tak naprawdę chyba opowieści za bardzo nie ma. Najczęściej jest tak, jak ktoś jakieś mieszkanie na przykład odziedziczył i te rzeczy przeglądając, coś mu wpadnie w rękę takiego, co uzna, że tutaj powinno się znaleźć na ekspozycji, a sam nie ma co z tym zrobić w domu, no bo gdzieś to na pewno wyląduje w jakimś zakamarku, szufladę albo szafę, a tutaj mogą sobie to inni zobaczyć i przypomnieć te rzeczy. Więc za bardzo takich historii teraz nie kojarzę z konkretnymi eksponatami czy rzeczami podarowanymi. Dużo rzeczy też oczywiście ja tutaj kupuję do Muzeum Sentymentu, bo tak naprawdę już tych rzeczy nie ma na co dzień, żeby od każdego to jakoś odebrać czy dostać, bo te rzeczy na przełomie powiedzmy lat 90. 2000, kiedy dla wszystkich te PRL-e były starociami, one zostały powyrzucane z wielu domów i zastąpione takimi nowocześniejszymi sprzętami, więc ten okres takiego, kiedy najwięcej jakby, kiedy to było bezwartościowe na przełomie lat 90. 2000, już po prostu przeminął i teraz trzeba te rzeczy kupować czasami za niemałe ceny.
11: Cały czas więc uzupełnia pan kolekcję, tak jak pan mówił, ta kolekcja już rozpoczął pan ją zbierać de facto w dzieciństwie, ale w momencie, kiedy pojawiło się miejsce, pojawił się budynek, a co za tym idzie też spore przestrzenie, które można było wypełnić, ile tego czasu potrzebował pan na zgromadzenie tej kolekcji, takiej już właściwie docelowej?
10: Pomysł zaczął się jakieś 10 lat temu, a muzeum otworzyłem 7 lat temu. Wtedy było tylko 6 pomieszczeń tematycznych, teraz jest ich 15, więc tak naprawdę ponad 10 lat zajęło mi zebranie i cały czas wyszukuję tych rzeczy. Dzisiaj na przykład dostałem tutaj paczkę z zakupionym na aukcji internetowej traktorkiem plastikowym, który był produkowany w Jarkowicach, czyli niedaleko Kowar, raptem 10 km od nas. Rzecz, która już przeważnie się zniszczyła, połamała podczas zabawy, nikt tego już drugi raz nie wyprodukuje, więc to jest taki unikat już, naprawdę długo na niego polowałem, bo jego cena też osiąga bardzo wysoki poziom i czasami sobie już daruję mu niektóre rzeczy, bo nie jestem w stanie już za takie ceny kupować, więc to jest taka rzecz, którą dokładam kolejną do ekspozycji, więc cały czas jakby to muzeum też się zmienia. Jak ktoś był tutaj u nas te 6 lat temu, 7 i zobaczy to, co jest teraz, no to mówię, od początku do dzisiaj to muzeum powiększyło się ponad 3-krotnie.
11: Jest powód, żeby wracać. Bardzo mi się podoba to, że gdzieś pan też szuka tych lokalnych i regionalnych eksponatów. Mówi pan o wysokich cenach. Trudno złapać mi tutaj skalę, o jakich kwotach mówimy?
10: Czasami zabawki osiągają już nawet kwoty liczone w tysiącach złotych. Także już takie to sobie odpuszczam. Nie ukrywam, że po prostu takie rzeczy odpuszczam, bo jeśli miałbym wszystko kupić na aukcjach internetowych, to niestety to muzeum nigdy by nie powstało. Po prostu nie miałem takich nigdy środków finansowych, żeby wszystko tak kupować. Więc to jest takie 10 lat, moje 10 lat poszukiwania okazji i czyhania na tą okazję, żeby faktycznie gdzieś się to pojawiło za cenę naprawdę, którą mogę zapłacić.
11: Jak wygląda takie łowienie sentymentów w takim razie?
10: Właśnie prowadzenie muzeum sentymentów to jest tak naprawdę praca przez większość doby, bo jeśli nie jestem tutaj w muzeum na miejscu, to w domu po zamknięciu przeglądam aukcje internetowe, szukam na przykład wpisując daną fabrykę, jeśli ktoś wie, że to z tej fabryki było, no to wtedy ta cena osiąga czasami wyższą kwotę właśnie. Jeśli ktoś wie dokładnie, z jakiej fabryki to pochodzi, a jeśli ktoś nie wie i nie daje tego opisu, no to na przykład już taka zabawka może być troszeczkę tańsza, więc ale trzeba przeglądać wtedy wszystkie oferty i wszystkie jakieś tam ogłoszenia na portalach sprzedażowych, żeby to wyłapać. Ale druga rzecz jest taka, że jest bardzo dużo kolekcjonerów, zwłaszcza zabawek teraz. I te ceny właśnie przez to, że tych kolekcjonerów jest sporo w Polsce, wywindowane są naprawdę do bardzo wysokich kwot, wyliczonych, tak jak powiedziałem, czasami w tysiącach złotych.
11: A kto najczęściej odwiedza pana muzeum?
10: Najczęściej odwiedzają to muzeum rodziny z dziećmi, które chcą pokazać właśnie dzieciom, jak to było jakieś te 30-40 lat temu, 50, że wszystkie te rzeczy, które są tutaj, były kiedyś codziennie, czyli dla nas są taką oczywistością i taką atrakcją, a dla dzieci najmłodszych żyjących obecnie na świecie są abstrakcją, które często zadają pytania właśnie o pralkę w ranie, zadają w drugą stronę rodzice pytania, co to jest, to słuchamy, jakie to będą odpowiedzi. To albo jakaś beczka, albo jakaś gaśnica, nie wiem, na przykład gaśnica to jest najpopularniejsza odpowiedź w stosunku do syfonu, czyli obecnej, znaczy niegdysiejszej takiej, mówię, w każdym domu butli do gazowania napojów, ale to jest właśnie gaśnica, albo nawet dyskietka do komputera jest nieznana dzieciom obecnym, więc że to jest notes jakiś albo coś innego. Same nie wiedzą, co to jest, więc to jest takie miejsce, gdzie można dzieciom pokazać to, co jeszcze 20-30 lat temu było codziennością.
11: No i jak to młode pokolenie, te małe dzieci reagują na te przedmioty, których nie znają z codziennego życia?
10: Czasami się śmieją, czasami są zdziwione, czasami wychodzą, mówią, że wszystko im się tutaj podobało i że było właśnie jakoś fajnie i inaczej. Jedni chcą, znaczy chcieliby wrócić do tych czasów, pożyć chwilę w takich czasach właśnie bez internetu i wśród tych przedmiotów, które były ciekawsze dla nich. Niektórzy oczywiście wolą te czasy obecne, bo mówią, że jest dużo łatwiej niż było kiedyś.
11: A czy muzeum pełni też taką funkcję właśnie edukacyjną?
10: Bardziej sentymentalną, bo taką właśnie, żeby tutaj chwilę wrócić, przypomnieć sobie to, co było, bo już tak na co dzień nie mieszkamy, nie ma tych przedmiotów w domach. Na chwilę tu wrócić, przypomnieć sobie, pośmiać się albo coś powspominać, albo przypomnieć sobie może jakąś osobę związaną z danym, znaczy, która może nam się kojarzyć z danym przedmiotem. Więc to tak tutaj działa. Są też osoby, które przyjeżdżają do mnie co roku nawet, sprawdzają właśnie, co nowego się pojawia na wystawie, szukają nowości, ale właśnie tylko głównie też po to, żeby powspominać. A edukacyjnie to bardziej właśnie dla swoich dzieci.
11: Tego młodego pokolenia. A co pan chciałby, żeby każdy z tych odwiedzających zabrał ze sobą, oprócz tych wspomnień?
10: A nie wiem, co by chciał.
11: Ale nie eksponaty pewnie.
10: Dosyć młode, nie eksponaty, nie. Żeby właśnie wynosili to, że warto zachowywać jakieś historyczne rzeczy. Warto pielęgnować historię, która była tak naprawdę niedawno. Właśnie przedwczoraj był tutaj chłopak, który powiedział mi, że był tu kilka lat temu z rodzicami i od tamtego momentu tak mu się to spodobało, że on zaczął zbierać swoje przedmioty. I ma swoją kolekcję. Już kilku takich mam młodych znajomych. Przy okazji o Dawida, na przykład z Kłodzka, mogę pozdrowić, lat 13 obecnie, który też już mieszkając w bloku ma cały pokój wypełniony tego typu przedmiotami z PRL-u, no bo to się w nim tutaj udało zaszczepić. Jest to totalnie niszowe, jakby można powiedzieć, od tego pokolenia, ale dzięki temu on się też może wyróżnić. Taka osoba może się wyróżnić w klasie, w szkole, pokazać swoją pasję, zrobić jakiś retro dzień na przykład i to najbardziej mi się podoba, że nawet udaje mi się zaszczepić w nich jakby taką pasję.
11: I miłość do wspomnień, do historii.
10: No bardziej chyba do historii, no bo to dla nich nie są wspomnienia, tylko to jest coś takiego historycznego, które dla nich jest ciekawostką właśnie, a uświadamiają sobie, że jeszcze tato, mama czy dziadek dokładnie używali takiego telefonu, czy odkurzacza, czy jakiejś innej rzeczy.
11: Rośnie więc panu 13-letnia aktualnie, ale młoda konkurencja i w takim razie to polowanie na nowe eksponaty może być jeszcze trudniejsze za jakiś czas, bo faktycznie wychowuje pan młode pokolenie miłośników tego okresu. Czy jest jakiś eksponat, o którym pan marzy, a na ten moment jeszcze nie ma go tutaj, nie można go tutaj zobaczyć?
10: Zawsze mi się marzył na przykład saturator na wózku, który obecnie kosztuje też już chyba kilkanaście tysięcy złotych. Albo budka telefoniczna, ale taka zamykana, jak właśnie z filmu Barei, bo u nas można zobaczyć tylko taką naścienną. Także to są takie przedmioty, które już osiągają naprawdę wysokie ceny. O Moskwicz na przykład, samochodzi taki metalowy na pedały, no to też jest koszt czasami kilku tysięcy złotych, więc takie rzeczy powinny się tutaj pojawić. Ale cały czas czyham na okazję, żeby gdzieś to okazyjnie nabyć.
11: A jakie są dalsze plany na rozwój samego muzeum? Może dalsze plany na jakieś konkretne ekspozycje, na wystawę?
10: Docelowo ten projekt prawdopodobnie zakończy się na 19 pomieszczeniach tematycznych, czyli jeszcze 4 są do przygotowania. 2 z nich to będzie wypożyczalnia kaset wideo, czyli taka ekspozycja związana z wypożyczalnią kaset wideo, które wypożyczalnie w latach 90. jeszcze można powiedzieć było kilka, czasami nawet na osiedlu jednym, no bo to był taki biznes, który kiedyś myśleli wszyscy, że przecież filmy się nie skończą, więc to wieczny biznes. Te filmy się nie skończyły, ale skończyły się te nośniki i zaczął się internet i po prostu z miejsca ten biznes przepadł. Ale jednak miło się go wspomina, kiedy brat mój na przykład starszy chodził do wypożyczalni, zapisywał się na film i trzeba było odczekać na jakiś film 2-3 tygodnie, żeby go obejrzeć w domu na kasecie. A druga ekspozycja to będzie taka kafejka jakby internetowa, w czyli miejsce z komputerami sprzed 20-25 lat, gdzie można właśnie będzie pograć w gry też z tamtego okresu.
11: Czyli dwa pomieszczenia są jeszcze w planach. Czy jest już jakikolwiek zarys, szkielet tego planu, a może to goście muzeum zgłaszają się do pana z własnymi pomysłami?
10: Czasami te pomysły właśnie się rodzą na przykład z jakiegoś podarunku. Ktoś coś przyśle, na przykład ta kafeka internetowa wyszła z tego, że przesłano mi tutaj jakieś stare gazety komputerowe z lat, powiedzmy tam 2000. No i obecnie nie mam jakby gdzie dołączyć ich do wystawy, więc trzeba wymyślić jakieś nowe pomieszczenie z taką tematyką. No więc będzie taka fejka internetowa. Kolejne pokoje, no jeszcze nie ma, więc może ktoś coś podpowie. Może jakiś stary, nie wiem, zakład fryzjerski, też takie coś można by zrobić, ale te sprzęty fryzjerskie już dawno zostały powymieniane, więc już takich retro sprzętów praktycznie nie ma na rynku. Więc też naprawdę, tak, żeby zrobić taki jeden pokój tematyczny, to czasami potrzeba naprawdę chyba rok zbierania tych rzeczy, żeby to faktycznie ułożyło się w tematyczną wystawę.
11: Całą kompozycję stworzyło. A powiedzmy jeszcze o tych obecnych 15 pomieszczeniach. Wymieńmy je, powiedzmy coś pokrótce na temat eksponatów, które się tam znajdują.
10: To zaczynamy od namiastki starego kina, w którym są przedmioty uratowane z miejscowego kina Orzeł w Kowarach. Kino, które jeszcze w 2009-2010 roku, czyli wtedy, kiedy też fabryka dywanów jeszcze działało, nagle na przełomie tej dekady pierwszej i drugiej lat 2000 w tych Kowarach bardzo dużo rzeczy złych się zadziało jakby. I nawet kino, mówię, zostało zamknięte, fabryka dywanów i tak dalej, więc to jedno pomieszczenie jest związane z kinem, drugie jest związane z klasą szkolną i przedszkolem. Mówię, to też lokalnie ratowane na przykład ławki szkolne z Jeleniej Góry, z jakiejś salki katechetycznej, której się okazało, że te ławki jeszcze pochodzą też z Holandii, ale były przywiezione do Polski, bo wtedy Polska jakby nie miała wyposażenia w szkołach, budowała szkołę, ale jeszcze tego wyposażenia nie mieliśmy, więc Holandia nam podarowała ileś tam ciężarówek takiego pewnie używanego już sprzętu szkolnego, ale dla nas był jeszcze całkiem dobry, więc tutaj jeszcze są takie ławeczki. Tablica jest też jeszcze kredowa, szklana, też uratowana z miejscowej, lokalnej szkoły w Jeleniej Górze przed utylizacją. Też niektóre rzeczy w ten sposób ratuje, bo ktoś w ostatnim momencie ktoś się odezwie, tak jak właśnie jakaś szkoła albo przychodnia, gdzie skąd z Jeleniej Góry podarowano jakieś biurko, albo z Kamiennej Góry, z gminy szafkę kartotekową, która się wpisała w sekretariat tutaj też na ekspozycji. No ale dalej jeszcze mamy łazienkę, czyli taki temat higieny, powiedzmy lat PRL-u, czyli są kosmetyki, jest właśnie wanna, jest pralka oczywiście, Polar taka kultowa, którą wszyscy kojarzą. A dalej pokój sportowo-turystyczny, w którym gromadzę rzeczy związane ogólne ze sportem oraz ze sportem, który miał miejsce tutaj u nas w regionie, czyli w Karkonoszach i w Jeleniej Górze, chociażby pamiątki z wyścigu pokoju, pamiątki z enduro, które odbywało się w 85 i 97 bodajże roku, albo odwrotnie. Więc takie pamiątki. Potem jest sala związana z medycyną, też jako nawiązanie do higienistki szkolnej oraz do przychodni zakładowej, która też była w fabryce dywanów, czyli tam jakby taki nasz gabinet różnych specjalizacji. Sekretariat w oryginalnym miejscu, gdzie był sekretariat i pokój dyrektora. To jest taki pokój z oryginalną boazerią z lat 70., gdzie no jest to chyba jedyne muzeum w Polsce, które posiada częściowo taki oryginalny wystrój takiego gabinetu dyrektorskiego. I dalej też pokoje poszczególnych jakby pokoleń z lat 80., czyli pokój dziadków z kuchnią, pokój rodziców z meblościanką na wysoki połysk, no i pokój dziecięco-młodzieżowy właśnie z lat 80. Fotograficzny pokój związany przede wszystkim właśnie z pasją mojego taty oraz rzeczy uratowane z lokalnego tutaj studia fotograficznego po lokalnym fotografie Kowarskim i ostatnie pomieszczenie laboratorium fabryki dywanów, czyli to co zostało po fabryce to jest zgromadzone w tym jednym pokoju laboratoryjnym i tam jest też oryginalny sprzęt po laboratorium. A tych, którzy tu już nas odwiedzają, to już nie powiem co jest, ale jest jeden pokój tylko dla dorosłych. ale nie powiem, co w nim jest. Ale go nie pokazujemy nigdzie w mediach społecznościowych, także nie promujemy tym miejscem, tym pokojem tego miejsca, ale każdy, kto z niego wychodzi, wychodzi uśmiechnięty.
11: To teraz na końcu zdradza mi pan takie ciekawostki.
10: Ominęła go pani?
11: No tak się zdarzyło.
10: No niektórzy go omijają, bo to jest specjalny pokój zamknięty przed dziećmi.
11: Dobrze, dziękuję pięknie.
10: Dziękuję bardzo.
8: To była Diana Suseł i jej gość Andrzej Olszewski, a ja serdecznie zapraszam teraz na wizytę w lesie. Poszliście na grzyby, ale nie jesteście pewni, czy wasze zbiory są jadalne. Możecie je skonsultować z sanepidem. Każdego dnia w naszym rejonie czekają na was grzyboznawcy, którzy mogą rozpoznać wasze zbiory.
12: Na co musimy uważać, gdy będziemy wybierać się na grzybobranie, żeby to grzybobranie było dla nas po prostu bezpieczne?
13: Szymon Klakoczar, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy. Podczas zbierania grzybów pamiętajmy, należy zbierać i spożywać tylko te grzyby, które dobrze znamy i co do których mamy absolutnie tą pewność, że są gatunkami jadalnymi. Nie zbieramy grzybów bardzo młodych, które nie mają wykształconych owocników, ani starych przejrzałych. Nie należy zbierać grzybów wokół terenów przemysłowych, ponieważ łatwo wchłaniają zanieczyszczenia, jak również w parkach narodowych i rezerwatach. Zbieramy całe owocniki poprzez wykręcanie z podłoża pozostałych dołek, zasypujemy ziemią i lekko przygniatamy w celu zabezpieczania grzybni. Zbieramy grzyby do przewiewnych łupianek i koszyków. W lesie należy zwracać uwagę na małe dzieci, które chętnie biorą do buzi kolorowe owocniki. Należy pamiętać, że potrawy z grzybów są ciężkostrawne i nie należy ich podawać małym dzieciom, osobom starszym i cierpiącym na choroby układu pokarmowego. Najsmaczniejsze i najbardziej poszukiwane przez grzybiarzy są grzyby rurkowe, czyli takie, które mają na spodniej części kapelusza warstwę ułożonych obok siebie rureczek, przypominających gąbkę. W tej grupie grzybów nie spotyka się grzybów śmiertelnie trujących. Można spotkać jedynie gatunki powodujące zaburzenia gastryczne lub niejadalny, tak jak na przykład goryczak żółciowy, potocznie zwany szatanem, który nie jest groźny dla zdrowia, a jedynie psuje smak potrawy.
12: Jeżeli wybierzemy się na grzyby, przyniesiemy do domów takie okazy, co do których mamy wątpliwości. Czy na pewno są to grzyby jadalne? Gdzie możemy szukać pomocy? Gdzie możemy zweryfikować to, czy te nasze zbiory na pewno nam nie zaszkodzą?
13: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 83/77 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 można skorzystać z porad grzyboznawcy i klasyfikatora grzybów. Poradnictwo grzybowe prowadzone jest wyłącznie dla osób prywatnych, zbierających grzyby na własne potrzeby w zakresie gatunków grzybów dopuszczonych do obrotu rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku. W sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybnych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy oraz grzybów śmiertelnie trujących. Do konsultacji należy przynieść całe owocniki. Istotne cechy diagnostyczne znajduje się często na trzonie owocnika. Takiego grzyba nie tniemy go na drobne kawałki, tylko przywozimy w całości do Wrocławia.
12: A jeżeli ktoś do tego punktu nie chciał przyjechać, z grzybów zrobił pyszny sos lub inne danie i teraz odczuwa problemy ze zdrowiem, co należy zrobić?
13: Jeżeli po spożyciu grzybów zauważymy objawy zatrucia, takie jak bóle głowy, brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia pracy serca, silne, rozszerzone źrenice, należy natychmiast wezwać lekarza. Szybkie działanie może uratować choremu życie. Zanim przybędzie lekarz, należy spowodować wymioty, zabezpieczyć wymiociny oraz resztki potrawy grzybowej. Nie wolno podawać mleka ani alkoholu. Wymienione zabiegi należy zastosować także w stosunku dla osób, które jadły tą samą potrawę, choć nie wystąpiły u nich jeszcze objawy zatrucia. Objawy zatrucia grzybami pojawiają się w różnym czasie, w zależności od rodzaju grzyba i zawartej w nim toksyny. Mogą wystąpić już po kilkunastu minutach od spożycia lub dopiero po kilku godzinach. W przypadku zatrucia amatoksynami, np. muchomor smrodnikowy, objawy pojawiają się z opóźnieniem od 6 do 24 godzin, a nawet po kilku dniach, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi.
8: Mówi Szymon Klakoczar, szef trzebnickiego sanepidu, podkreślając, że takie analizy dla osób prywatnych wykonywane są bezpłatnie w trosce o zdrowie i życie miłośników grzybów. A ze specjalistami rozmawiał Sebastian Stelmach. Teraz przenosimy się w wyjątkowe miejsce do Książnicy Karkonoskiej, gdzie na najmłodszych jeleniogórzan czeka wyjątkowo fajny zakamar. A opowiada o nim dyrektor książnicy Piotr Iwaniec.
14: Zakamar to jest pomieszczenie o wielkiej powierzchni przeznaczone dla najmłodszego beneficjenta naszej książnicy, czyli właśnie młodzieży tak naprawdę. Jest to miejsce, które zostało wyposażone w konsolę Xbox i tam mamy elementy takiej zdrowej grywalizacji na tych nowoczesnych technologiach, czyli tak naprawdę przez tę grywalność edukacji odnośnie zasad fair play, to są rozgrywki w FIFA, to są rozgrywki w najróżniejsze gry sportowe, które młodzież może sobie sama organizować, ale także my organizujemy w ramach takich po prostu przedsięwzięć dedykowanych młodzieży, które przygotowujemy tutaj cyklicznie w Książnicy Karkonoskiej. Miejsce jest otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki. Miejsce jest oparte na self-checkingu, czyli przychodzicie, nie krępujecie się, po prostu dobrze się bawicie, odpalacie konsole, bądź odpalacie takie potwory, komputery, kompy, które są wyposażone w najnowsze oprogramowanie i możecie na nich grać, możecie na nich rozwijać swoje pasje, zainteresowania w ramach grafiki komputerowej, informatyki i innej. Możecie drukować sobie upragnione rzeczy, bryloczki i większe przedmioty na naszych drukarkach 3D, które kupiliśmy specjalnie dla Was. Możecie również rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach kół fotograficznych, warsztatów, które organizujemy tutaj, począwszy od młodych sportowców, skończywszy na młodzieży zainteresowanej sztuką, kulturą, historią. Proszę Państwa, tutaj informacja przede wszystkim do rodziców. Dedykujemy cykl szkoleń w ramach naszego zakamaru, czyli to są szkolenia w zakresie profilaktyki. Odbyły się również szkolenia w zakresie pierwszej pomocy dla młodych kierowców, którzy przygotowują się do podjęcia edukacji w ramach kształcenia na prawo jazdy. Także jest to bardzo bogata oferta, z której Państwo możecie skorzystać. Jedyna w swoim rodzaju, ciesząca się dzisiaj ogromną popularnością także wśród naszych sąsiadów bibliotekarzy w Czechach, w Niemczech. To oni właśnie przyjechali, żeby tak naprawdę odtworzyć takie miejsca u siebie w bibliotekach. Proszę Państwa, miejsce bezprecedensowe, stanowiące doskonałą wizytówkę nie tylko Książnicy Karkonoskiej, ale i miasta Jelenia Góra. Coś na kształt wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju świetlicy środowiskowej, w której młodzież po prostu popołudniami, po lekcjach, w czasie wolnym może dobrze się bawić, a nie trwonić ten czas na, nie wiem, poruszanie się bez celu w przestrzeni miejskiej. Także zapraszamy do naszego zakamaru.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam, przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
2: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
3: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
2: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić. I mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. Jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. Cała Polska czyta dzieciom. No, odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze i czytam ich literaturę, która tam im pasuje. Dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę, o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu. Pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę. Panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką, czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem wielkim takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka. Czy to jest malutki, czy duży, nieważne. Sens życia i ja wie tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choć mi się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
3: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
2: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, no być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca, zawsze się ripostuje w ten sposób, ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku, to już działałem 7 lat wtedy, bo od tego pierwszego rozpocząłem wolontariat i to później 1988, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrom burzą.
3: To naprawdę był sok z cytryny?
2: Tak, tak, no, naprawdę. Dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim, po przysiędze i tak dalej, uśmiechnąć. Był to trudny egzamin. Trochę skłamałem, powiedziałem, że smakowo jak ten sok, jak ambrozja. No, nie do końca tak było. No ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Okay. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji, są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści, no różny przekrój społeczeństwa i my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań, mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej. A wiem, że pan to dobrze robi, ja mówię, skąd papier mógł wiedzieć? Ja nawet ja tam doszedł, tam, no,
3: miał... Wiedza odgórna?
2: Tak jest, wiedza odgórna. Wiele, wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
3: Czyli to są też wartości dodane?
2: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. I to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnią kromką chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
3: Historia pisze najlepsze scenariusze, jeżeli mógłbym się do niej odnieść. To jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które zmotywują?
2: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję śniadanie wielkanocne, a tu dryn, dryn, dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego. I z takim pytaniem, byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony, namiary na mnie. Panie Ryszardzie, błagamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A, przyleciała fundacja misiowa. Jaka misiowa, co się dzieje? No, przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mamy to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko pan może nam pomóc, bo pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie, nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba TIR, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę Praga Północ, Praga Południe, do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem, tam trochę dzieci było, ale tych dzieci nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest nad morza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia. I proszę sobie wyobrazić...
3: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
2: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu. Trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, do jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest, czy się zepsuł, czy benzyny, bo tak nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, tak wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadałem z jednej siostrzyczki, mówię, siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy państwo macie telefon. Widzę, duże jak maszysko, nie? A siostry, i mówię, aha, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala OTU w Międzylesiu, tutaj pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok, tak? Misie pluszowe, to może państwo nas odwiedzicie. A wie, Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do dużego gmaszyska. Pamiętam trzy sale w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a czy znałem topografię całej Warszawy, że na przemieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje? W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Bo wcześniej bym jakoś starał się pomóc i tak dalej. No i byłem taki szczęśliwy i byłem taki bardzo szczęśliwy, byłem taki dowartościowany, taki radosny w sercu, że to trudno jest to opowiedzieć i cały czas ja tłumaczę, że to jest opatrzność, palec opatrznościowy, o tak to tłumaczę, że w tym miejscu, w tym momencie staje nam samochód, się okazało, że benzyny brakło facetowi, stajemy i coś odkrywamy takiego. Obiekt zapomniany przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem, nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już order uśmiechu, to już orderem śmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całej na tej przestrzeni, gdzie gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi: Ryszard, tu musisz, a ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w to miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to, co panu opowiedziałem i tu państwu, radzie słuchaczom, opowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież, szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie, no to był niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu.
3: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
2: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach. To był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, jak zobaczyłem, to nieszczęście. Jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kierek rzucić, to można poczytać i tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć, chciałem to jest taki testament dla wolontariuszy, ta moja książka, takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać i tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków, tu trzeba robić dobro, to znaczy dobro, tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, tym wszystkim? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Ja, moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali, czyli mam to jakby z mlekiem matki. No i chcę iść tym domem do końca moich dni.
1: Moim i Państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rukiewicz.
0: Magazyn Lokalny.
4: Witam Państwa bardzo gorąco, z tej strony Błażej Stachewicz. Czas na kolejny magazyn lokalny w Radiu SK2 i Jelenia Góra. Wraz ze mną jest Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego. Dzień dobry, panie burmistrzu.
5: Dzień dobry, witam uprzejmie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
4: Panie burmistrzu, rozmowę zaczniemy od takich fajnych rzeczy. Nikt nie lubi podatków, a w Lwówku Śląskim te podatki zostały bardzo mocno obniżone. Mowa tutaj o daniny związane ze środkami transportowymi, czyli firmy, które na przykład korzystają z tirów, z autobusów, mogą u was płacić nawet chyba zero tego podatku, z tego co czytałem.
5: Chcieliśmy po pierwsze wyciągnąć rękę do wszelkich firm transportowych, przewozowych, z racji tego, że też wiemy, że obecnie w Unii Europejskiej czy w Polsce są duże problemy, które spotkały te firmy, więc z naszej strony, z samorządu muszą zapłacić podatek od środków transportowych, więc pomyśleliśmy, że to będzie ukłon w ich stronę, po to, żeby trochę ich odciążyć od tej fiskalizacji, od tych podatków, i dlatego obniżyliśmy podatki. Na przykład od autobusów powyżej 22 miejsc podatki obniżyliśmy z 1800 zł do 100 zł. Jeśli chodzi o tę całą tabelę, która jest taka duża dla wszelkich pojazdów ciężarowych, to tam już nawet zeszliśmy do zera z niektórymi stawkami i jesteśmy gminą, która ma najniższe podatki w całej Polsce. Bardzo nam na tym zależało i cieszę się, że dzięki Radzie Miejskiej udało się to zrobić. Spotkaliśmy się z Radą nawet w Sylwestra po to, żeby jeszcze zredukować to, co nie mieliśmy pewności, że ktoś nas może iść tu przebić, więc 31 grudnia 2024 staliśmy się najtańszą gminą w Polsce. I dodatkowo tutaj powiem, że oczywiście możemy dla tych firm, mamy taką ofertę, przygotowaliśmy, żeby mogli otworzyć tę bazę transportową u nas, bo jeśli są to spółki, to ta firma musi otworzyć oddział, czyli jeden z oddziałów musi być na terenie gminy miasta Lwów Śląski i ta spółka wtedy może przenieść te pojazdy i płacić podatki w naszej gminie. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, kiedyś nazywanej jednoosobową, to ten właściciel firmy musi być mieszkańcem gminy miasta Lwów Śląski, musi złożyć takie oświadczenie, że w naszej gminie mieszka. Więc odciążamy wszystkie firmy, które już są u nas. Zachęcamy wszystkie, żeby te, które jeszcze z jakiegoś powodu były zarejestrowane gdzieś indziej, niech wracają do domu, zapraszamy do Lwówka Śląskiego, i firmy, które chciałyby się do nas przenieść, oczywiście stoimy z otwartymi ramionami.
4: Przejdźmy do stadionu. Co teraz ze stadionem? Są opóźnienia? Na jakim etapie jesteście?
5: Z racji takiej, że postanowiliśmy wraz z moim zastępcą, wraz z Radą Miejską o tym, że chcemy, żeby ten stadion lekkoatletyczny pozostał, to postanowiliśmy zmienić projekt, który proponowała poprzednia władza. Planujemy zrobić w pełni stadion lekkoatletyczny, sześciotorowy po Okólnej i ośmiotorowy do sprintów i płotków, więc myślę, że będziemy jednym z najlepszych stadionów też na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o te warunki dla wszystkich klubów lekkoatletycznych. Więc zależało nam na tym, żeby ten projekt rozbudować. Też okazało się na przykład, że w tym projekcie nie ma toalety zaprojektowanej, więc też aktualnie właśnie kończymy wszelką dokumentację, która ma być do zbudowania toalet na stadionie. Oczywiście nie możemy zrobić tak, że zbudujemy stadion, a potem dopiero dobudowujemy tego toaletę, bo szkoda byłoby przekopywać to, co już zrobiliśmy, dlatego są te opóźnienia, ale zauważyłem, że również nasi mieszkańcy bardzo tolerancyjnie tego podeszli, bo wszyscy wiedzą, że skoro poprzedni remont był 60 lat temu, więc robimy coś na dziesiątki lat do przodu, więc ludzie chcą, żeby był to porządny obiekt, więc będzie to porządny stadion lekkoatletyczny, również piłkarski, to już myślę, że celujemy w taką trzecią ligę. Będą to dwa boiska, plus jeszcze przypominam, że obok cały czas mamy mini stadion taki rozgrzewkowy obok szkoły numer 1, więc biorąc pod uwagę cały ten obiekt, który powstanie, jak skończy się, mam nadzieję, w 2025 roku, to będziemy mieli naprawdę, naprawdę taki obiekt, który będzie na całą rangę Dolnego Śląska znany. Pierwszy etap, czyli te główne obiekty, będą zakończone już w tym roku. No, ostatni projekt, który był, ten, który ten przetarg właśnie już się rozpoczął, ale potem został anulowany, to on był na kwotę 14 milionów złotych i myślę, że około tej kwoty będzie ten stadion kosztował, ale teraz będzie podzielony na etapy, więc te etapy mogą być trochę mniejsze. Myślę, że pierwszy będzie około 8-9 milionów.
4: I co będzie zawierać się w tym etapie? Bo już nie mówimy o projekcie, tylko już mówimy o fizycznym budowaniu.
5: Tak, no to myślę, że do tego roku skończymy te wszelkie obiekty lekkoatletyczne, czyli bieżnia, właśnie ta okulna, pełna, boisko trawiaste do piłki nożnej i ta rekreacja, która jest, ona właśnie będzie dopiero na tych dalszych etapach, ale na razie stawiamy na te wszelkie obiekty lekkoatletyczne. Tam również planujemy oczywiście zrobić pchnięcie kulą, nawet rzut młotem, skok wzwyż, skok w dal, także naprawdę będzie to taki stadion z prawdziwego zdarzenia, jak będziemy zapraszać wszystkie kluby do tego, żeby korzystać z naszych agroturystyk, bo na razie niestety nie mamy już takiej bazy, jeśli chodzi o hotelową, ale myślę, że to będzie musiało powstać już na dalszym etapie. Może luty 2026 stadion będzie oddany.
4: Czyli wakacje 2-6 też można szykować się na kibicowanie.
5: No myślę, że nie tylko kibicowanie, trzeba już szykować nawet już obuwie sportowe i potem w stadionie pobiegać.
4: Panie burmistrzu, coś dla ciała było, stadion myślę jak najbardziej, natomiast teraz coś dla duszy. Lato agatowe. Za oknem co prawda teraz temperatury takie dość mocno plusowe, no ale wszyscy już pewnie tęsknią za tym latem, a część osób za latem agatowym. W tym roku, 2025, spore zmiany, ponieważ lato ma wrócić do centrum miasta. Skąd taka decyzja?
5: Jest to decyzja, którą oparliśmy na kilku takich filarach. Pierwszym, nie ukrywam, że głównym jest taki, że ja też jako były radny miejski właśnie z centrum miasta zawsze chciałem, żeby to lato do tego miasta wróciło. Również mieliśmy poparcie Rady Miejskiej w tym aspekcie oraz zrobiliśmy taką ankietę wśród mieszkańców i myślę, że ponad połowa uwag, które mieszkańcy nam wysyłali dotyczących lata, dotyczyła właśnie tego, żeby lato wróciło do centrum miasta i było połączone w jedną imprezę, a żeby nie było dwóch miejsc, w których odbywają się koncerty i te wydarzenia towarzyszące. Mhm.
4: Taka decentralizacja tych imprez jednak też chyba wpływa na wizerunek. Wydają się mniejsze, nie ma takiego przepychu, pompy, a jednak lato agatowe mi się zawsze kojarzyło z lwóweckim rynkiem wypełnionym tymi wszystkimi wystawcami, gdzie gra muzyka, gdzie jest dużo ludzi. No i chyba, no mi się wydaje tak z punktu widzenia osoby, która odwiedza Lwówek, że to chyba fajna decyzja.
5: Tak naprawdę patrząc na zainteresowanie, zainteresowane wszystkie strony, czyli gości, czyli mieszkańców, to wszyscy właśnie często wspominali o tym, że ta impreza powinna wrócić do centrum, do zabytkowego miasta, więc wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i dlatego tak zrobiliśmy. I no, na pewno będzie to się wiązało z kilkoma zmianami, ponieważ mamy taki pomysł, żeby przy ulicy Orzeszkowej zrobić aż do baszty lubańskiej nowe stoiska, więc część tych, które były w samym centrum tej gastronomii, która była, będzie musiała być troszeczkę przesunięta, czyli idziemy w stronę baszty. Ta ulica zawsze była kompletnie wolna, pusta, więc teraz będą mogły tam pojawić się nowe stoiska. Co najmniej będzie tyle stoisk, ile było w tamtym roku. Tak zapewnialiśmy w poprzednim roku naszych wystawców i przedsiębiorców, więc staramy się do tego dążyć. No oraz oczywiście będzie teraz jedna scena, a nie dwie, co powiedzmy, że jakieś mniej więcej dwie godziny mniej programu będzie, ale za to postaramy się go wydłużyć, żeby można było zacząć trochę wcześniej. Co oczywiście musi być dostosowane już do artystów i do tych ich prób, które też oczywiście będą odbywały się już na tej głównej scenie w centrum miasta.
4: A czy możemy już zdradzić, jak będzie line-up wyglądał w tym roku mniej więcej? Jakie gwiazdy zaprosiliście?
5: Mogę powiedzieć tyle, że będzie duża różnorodność. W tym roku ja też zatwierdzałem i akceptowałem te gwiazdy, które będą u nas występować. Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ponieważ nawet pomiędzy naszymi pracownikami staramy się, żeby jak najmniej osób było informowanych o tym, jaki ten line-up jest, po to, żeby to była jakaś niespodzianka dla naszych mieszkańców. Ale mogę powiedzieć, że w piątek będzie dwóch raperów. Tak, powiedzmy, że też nie jakiś z ekstra klasy, ale powiedzmy pierwsza, druga liga, staramy się gdzieś trafiać do tej młodzieży, do tej muzyki, która obecnie jest najpopularniejsza. W sobotę będzie to zespół z lat 80. Bardzo dobry zespół. Tutaj też daję swoją głowę i swojego zastępcy, który jest muzykiem.
4: Polski, zagraniczny?
5: Polski zespół, okay. Z lat 80., więc myślę, że skoro mój zastępca, jak wszyscy Państwo wiedzą, Aleksander Wławko jest hobbystą, muzykiem, gitarzystą, więc on pilnował tego, żeby właśnie ta gwiazda wieczoru była na najwyższym poziomie, więc tutaj też daje głowę, że ludzie będą z tej gwiazdy zadowoleni, jeśli chodzi o jej poziom. No i w niedzielę takie bardziej disco polo pop, po to, żeby też wszyscy mogli się pobawić. I wracamy jeszcze, to też zdradzę, to pierwsza stoi na antenie Eski, że wracamy do dyskoteki. Chcemy, żeby albo w piątek, albo w sobotę, to jeszcze będę ustalał z nową panią dyrektor Domu Kultury, chcemy, żeby w piątek albo sobotę odbyła się dyskoteka właśnie w centrum miasta, tak jak kiedyś to się odbywało. Chcielibyśmy do tej starej tradycji wrócić, żeby można było się pobawić trochę dłużej.
4: Kiedy startuje lwóweskie lato agatowe?
5: Zawsze to jest drugi albo trzeci weekend lipca. W tym roku to jest właśnie w okolicach 14 lipca 2025.
4: To już teraz nasi słuchacze powinni teraz wyciągnąć kalendarze albo w telefonach zanotować tą datę, bo będzie się, drodzy Państwo, działo i to naprawdę sporo. Co z rynkiem? Czy on będzie otwarty, czy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego?
5: Tutaj zarówno my jako burmistrzowie, jak i Rada Miejska również chcielibyśmy dążyć do tego, żeby ten rynek był otwarty, po to, żeby móc wyznaczyć tam miejsca parkingowe, tak jak to było kiedyś. Mamy nawet takie zdjęcia sprzed około 100 lat, gdzie pierwsze samochody już tam w tym rynku stały. Wcześniej oczywiście były to wozy konne. Chcielibyśmy też do tego wrócić z racji, że jest duży problem z parkowaniem. Myślę, że wszyscy mieszkańcy zarówno jak i całego regionu jeleniogórskiego wiedzą, że problem z parkowaniem jest coraz większy w naszych miastach.
4: Tych wozów przybyło niestety.
5: Tak jest, tych wozów, tych koni coraz więcej. Także chcielibyśmy, żeby te miejsca właśnie otworzyć, tę ulicę, która była zamknięta, żeby można było przejechać wokół naszego zabytkowego ratusza. Też wiemy, że część mieszkańców nie jest do tego pomysłu przekonana, ponieważ...
4: No właśnie, to jest dość kontrowersyjna mimo wszystko decyzja.
5: Trudno tak powiedzieć procentowo. Kiedyś udało nam się zebrać 1600 podpisów mieszkańców pod tym, żeby tę ulicę otworzyć, więc trudno powiedzieć, jak to procentowo się rozkłada, ponieważ raczej ludzie chcą, żeby tych parkingów było więcej, ponieważ zarówno nawet osoby starsze mówią o tym, że przyjeżdżają do nich dzieci, wnuki i nie mają gdzie zaparkować. Obecnie ta droga jest drogą wewnętrzną, więc tak naprawdę jeśli ktoś idzie po tej drodze, to nadal może spotkać się tam z jadącym samochodem. Ja byłem świadkiem tego, jak babcia siedziała swoim wnuczkiem na tej drodze i to dziecko siedziało na drodze i się bawiło, ponieważ ludzie myślą, że ta droga jest całkowicie wyłączona z użytku, a tak naprawdę tam cały czas mogą przyjeżdżać samochody kurierskie, czy służb, czy osób, które mają tam pozwolenie na wjazd. Więc zastanawiamy się jeszcze nad tym tutaj, znaczy ja jestem za tym, jestem zwolennikiem tego rozwiązania, tylko trzeba pamiętać o tym, że musiałaby również tutaj być zgoda konserwatora zabytków i po takich, mogę powiedzieć, wstępnych rozmowach nie jesteśmy przekonani, że konserwator zgodziłby się na wyznaczenie tych miejsc parkingowych. Więc tutaj na razie ten projekt powiedzmy jest wstrzymany, ale z tego względu tych procedur, które są i ta poprzednia władza jakby tak to troszkę, mogę powiedzieć, zabetonowała to, że ciężko jest wrócić do tego rozwiązania, które było. A to była bardzo piękna tradycja w Lwowie Śląskim, że jak ktoś brał ślub, to przejeżdżał wokół ratusza parę rundek wraz z innymi pojazdami, tam wiadomo, zdrobienie i świętowanie tego wesela, no teraz aktualnie nie ma takiej możliwości.
4: Czyli krótko mówiąc, dążycie do tego, żeby otworzyć rynek dla samochodów.
5: Tak, ale kompletnie nie jestem w stanie zagwarantować, w jakim roku to się może wydarzyć. Mam nadzieję, że do końca kadencji to się uda.
4: Chciałem zapytać o przedszkole w Lwówku Śląskim. Budowa się rozpoczęła, ale na razie ciężko powiedzieć, czy trwa, bo mamy problem z firmą. Jak wygląda sytuacja?
5: Aktualnie jesteśmy na około 85% zakończenia naszej budowy, ale firma, która wykonywała kilka takich budów w całej Polsce, z projektu również Polskiego Ładu, niestety wstrzymała wszystkie te projekty właśnie we wszystkich miejscach, które wykonywała, wszystkie inwestycje. No z tego powodu jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia inwentaryzacji. Aktualnie to też informacja sprzed właśnie paru dni, że firma, która zeszła z budowy, nie zrobiła tej inwentaryzacji, więc my musimy zrobić to na własną rękę i jak tylko zakończymy inwentaryzację, przedmiary robót, to będziemy ogłaszać kolejny przetarg i liczymy na to, że zgłosi się firma, która będzie chciała tę budowę dokończyć. Jeśli ogłosimy też przetarg, to oczywiście wcześniej musimy dostać zgodę od ministra finansów i komisji, która zajmuje się tym Polskim Ładem, na to, żeby zrobić kolejny przetarg właśnie na dokończenie tych robót. Taka sytuacja nas spotkała, na którą też niestety mogę również powiedzieć w obronie trochę poprzedników moich, że nie wiem, czy moi poprzednicy byli w stanie przewidzieć to, że tak duża firma może mieć jakieś problemy finansowe, czy w przyszłości ogłosić upadłość, więc myślę, że poprzednia władza nie miała na to wpływu, no ale my troszkę teraz się mierzymy z tymi problemami, które są, ale już mogę powiedzieć, że na 1 września 2025 przedszkole nie otworzymy, już teraz wszystko szykujemy pod to, żeby przedszkole było otwarte 1 września 2026.
4: Czyli 2026-2027 ten rok szkolny.
5: Tak jest.
4: Dopiero wtedy. Czy pamięta pan, jaki tam jest koszt przedszkola, ile gmina inwestuje w to wszystko?
5: Tam cała ta budowa budowa kosztowała 18 milionów złotych, tak? Teraz musieliśmy zapłacić 2 miliony złotych też podwykonawcom, tym, którzy nie mieli zapłacone od tego wykonawcy, więc jako inwestor musieliśmy pokryć też te zaległe faktury, także gdzieś te straty już są, już widać i no wiemy, że już prawdopodobnie będziemy musieli próbować sądzić się również z tą firmą, która zeszła, żeby odzyskać jakieś środki, które gdzieś tam były zainwestowane w to przedszkole.
6: Dzisiaj moim i Państwa gościem był burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka. Do rozmowy z burmistrzem jeszcze powrócimy w kolejnych magazynach na antenie Radia SK2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz, zapraszam i do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
6: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj będzie o kowarach i kopalni pod górzem, a rozmawiać o kopalni będę z jej menadżerem Elżbietą Ziębą. Zapraszam serdecznie.
7: Powinniśmy zacząć rozmawiać od XIII wieku, wtedy kiedy pojawili się na tych terenach Walonowie, ponieważ to oni zapoczątkowali górnictwo na terenach Dolnego Śląska i w kowarach też. Kowary zasłynęły dzięki Walonom, bo tam wydobywana była ruda żelaza przede wszystkim. W latach 20. Niemcy wydobywali rudę żelaza w kopalni Wolność. Wtedy też natrafili przez zupełny przypadek na rudę uranu. Chcieli z niej skonstruować swoją pierwszą bombę atomową, ale im się to nie udało, ponieważ ta ma z wodą ciężką, która była w Norwegii, została wysadzona. I następną bombę atomową, którą skonstruowali, to byli już Rosjanie. I na 99% ruda uranu, która była wydobywana na terenie Kowar, ona właśnie posłużyła Rosjanom do skonstruowania swojej pierwszej bomby atomowej. I to są lata 50. ubiegłego wieku. Ruda uranu na terenie Kowar i okolic była wydobywana przez okres 20 lat. Od 49 do 69 roku. A sama kopalnia pod górze, która jest teraz usytuowana, podziemna trasa turystyczna kopalnia pod górze, ona była czynna jako kopalnia wydobywcza od 1951 do 1958 roku. Po II wojnie światowej ruda uranu, która była wydobywana, ona była wydobywana tylko i wyłącznie przez Polaków, natomiast wszystko szło do Związku Radzieckiego. Na terenie Kowar Górnych znajdują się jeszcze zakłady przemysłowe R1. 24 sztolnie i szyby, w których ruda uranu była poszukiwana bądź wydobywana, tylko dwie są trasami turystycznymi udostępnionymi. Ten epizod wydobycia rudy uranu, pomimo tego, że on w kopalni pod górze był tylko od 51 do 58 roku, no to jest nasza historia, tak? To jest historia, która jest, która będzie i do której się będzie wracało. Kowarom ruda uranu zrobiła bardzo dobrą reklamę, ja uważam, ponieważ po tym, jak ruda uranu przestała być wydobywana, czyli w tym 69 roku na terenie Kowar i okolic, w kopalni pod górze zostało uruchomione inhalatorium radonowe od 74 do 89 roku. Kuracjusze z Cieplic przyjeżdżali, inhalowali się powietrzem z radonem i to wszystko było właśnie w kopalni pod górze. Także to funkcjonowało, to wydobycie rudy uranu, ono ma nadal swoje konsekwencje w takiej postaci, że w powietrzu występuje spora dawka radonu, dzięki któremu na przykład jak wchodzi osoba do kopalni, która ma alergię różnego rodzaju na pyłki, które są przy okresie kwitnienia roślin, jest ich naprawdę dużo, to taka osoba, która wchodzi do kopalni, ma czym oddychać. Teraz już nie ma na tyle tego stężenia radonu, żeby można było zrobić inhalacje radonowe, bo ten radon był wtłaczany do komory inhalacyjnej z dolnych pokładów, czyli stamtąd, skąd ruda uranu była wydobywana na terenie kopalni pod górze, ale samo to, że w kopalni jest wilgotność i jest radon w powietrzu, działa naprawdę kojąco dla osób, które mają alergię.
4: Czyli ten uran niekoniecznie musi się kojarzyć negatywnie?
7: Nie, w żadnym razie ruda uranu nie kojarzy się, nie powinna się kojarzyć negatywnie. Chociażby dlatego, że dzięki temu, że została ona znaleziona, jest możliwość wykonywania zdjęć rentgenowskich. Jest to promieniowanie, owszem, ale dzięki temu możemy stwierdzić, czy coś nam dolega, czy też nie, czy kończyna jest złamana, czy nie. Także tych wpływów pozytywnych też jest całkiem sporo.
4: W Podgórzu macie przygotowanych kilka ścieżek takich eksploracyjnych.
7: Mamy trzy trasy turystyczne. Pierwsza trasa, tak jak pan powiedział, to jest trasa podstawowa, czyli trasa turystyczna, na którą może wejść każdy bez ograniczenia wiekowego i możemy też zwiedzać trasę turystyczną z psem, co jest też na naszym terenie jeszcze nietypowe. Takie nietypowe, tak, ale pies wchodzi na własnych łapkach, nie trzeba go nosić. I niektóre miejsca turystyczne są takie, że psiaka trzeba nieść, a jeżeli mamy owczarka niemieckiego, no ciężko go nieść przez godzinę 20. To jest trasa turystyczna i ona trwa godzinę 20. Bez względu na to, czy to będzie trasa turystyczna, czy będzie to trasa ekstremalna, trzeba się przygotować, czyli jak mamy teraz taką temperaturę dość ciepłą.
4: Około 8 stopni chyba będzie u
7: Koło państwa. 8 stopni, ale odczuwalna dla człowieka jest w okolicach 6, 5.
4: Spora wilgotność.
7: 97. 7% wilgotności. Tak, także jak wchodzą rodzice z dziećmi, to później wychodzą i mówią, że za zimno. Ale jest informacja, my też informujemy o tym przed wejściem, że jest zimno, że jest chłodno, że trzeba coś wziąć cieplejszego na plecy. Także naprawdę, jeżeli nie chcemy się przeziębić, to jak najbardziej dobrze byłoby się zaopatrzyć przede wszystkim dzieci, bo jak dorosły zmarznie, to dorosły sobie z tym poradzi, ale dziecko jak zmarznie, to już będzie nieszczęśliwe.
4: Można się zregenerować, zwłaszcza jeżeli na zewnątrz są duże upały.
7: Nasi turyści otrzymują lampy górnicze, co też jest atrakcją i to chodzi o to, żeby turyści sobie świecili pod nogi. Jeżeli będą sobie świecili pod nogi, nie wdepną w małe kałuże, które się pojawiają przy takiej wilgotności, nie ma możliwości, żeby się nie pojawiały. I wtedy biały but wyjdzie białym butem, jeżeli turysta będzie ostrożny. Także nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o buty, nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o wiek dzieci, bo to też jest istotne. Dzieci mogą wchodzić nawet w brzuchu swoich mam. Od najmłodszego do najstarszego. Można też trasę zwiedzać z osobami niepełnosprawnymi, mającymi problemy z poruszaniem się na wózku inwalidzkim. Można zwiedzać trasę z małymi dzieciakami w wózkach. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
4: Czyli miejsce bardzo ciekawe, tajemnicze, ale też ogólnie dostępne. Co nas czeka na tej podstawowej trasie, bo zaczęliśmy od tej prostej?
7: Na podstawowej trasie czeka nas poznanie przede wszystkim historii wydobycia rudy uranu na tych terenach, na terenach Dolnego Śląska, specyfika pracy górnika, maszyny górnicze, którymi górnicy pracowali bądź nadal pracują, wagoniki, którymi był wywożony urobek z rudą uranu, wagoniki osobowe, szkło uranowe. To jest wystawa, która została otwarta w zeszłym roku. Mamy największą wystawę w Europie szkła uranowego, mamy ponad 500 egzemplarzy.
4: Czy możemy wyjaśnić, co to jest szkło uranowe?
7: Szkło uranowe to jest szkło z domieszką rudy uranu, które w świetle normalnym wygląda, ma taki kolor delikatnie zielonkawy, ale jak podświecimy światłem ultrafioletowym, to się świeci. I wygląda tak, jakby naprawdę się świeciło. To jest takie niezapomniane wrażenie. To trzeba zobaczyć na własne oczy, bo ja nie jestem w stanie tego słowami opisać.
4: Rozumiem, rozumiem. My przede wszystkim chcemy zachęcić do odwiedzania, do tego, żeby zobaczyć to wszystko na żywo, zwiedzić, poczuć te 8 stopni pod ziemią. Czym jest to szkło? W jakiej formie? Czy to są żyrandole? Czy to są na przykład naczynia? Co możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o szkło uranowe?
7: Ze szkła uranowego mamy kilkanaście żyrandoli. Mamy różnego rodzaju wazoniki, flakoniki, figurki, kieliszki do różnego rodzaju trunków, cukiernice, figurki zwierząt. Mamy tak naprawdę cały arsenał, który może być wyprodukowany ze szkła. Mamy również biżuterię ze szkła uranowego, która jest ogólnie ogólnodostępna i można ją zakupić. Mamy zwierzątka, mamy magnesy ze szkłem uranowym, które same robimy. Magnes jest ten zrobiony na płytce agatowej. Do tego jest znaczek z kopalnią pod górze i do tego jest albo górnik i właśnie ze szkłem uranowym. Także one też bardzo ciekawą pamiątkę stanowią dla turysty. Szkło uranowe jest produkowane w tym momencie tylko i wyłącznie po stronie czeskiej. Kiedyś było produkowane po stronie polskiej, było to w Hucie Julia, ale w tym oddziale, który był otwarty w Szklarskiej Porębie, na samej górze przed wodospadem Kamieńczyka, jak jest parking przed wodospadem Kamieńczyka, a teraz jest produkowane tylko i wyłącznie w Czechach. Mamy piękną biżuterię ze szkła uranowego, która jest produkowana właśnie w Czechach, tutaj niedaleko stąd, bo w Małej Upie. Kopalnia pod górze była kopalnią, w której była wydobywana ruda uranu. Ruda uranu, smułka uranowa, piasek uranowy, kawałki uranu są dodawane do szkła, żeby ono miało piękną barwę. Jeżeli to była kopalnia, w której była wydobywana ruda uranu, to dlaczego nie wykorzystać tego, że szkło uranowe jest produkowane przy pomocy rudy uranu? No jak najbardziej jest to ze sobą powiązane. I pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda.
4: Poza szkłem uranowym, co jeszcze nas czeka podczas wycieczki?
7: Czeka nas opowieść właśnie o tym, jak było otwarte na terenie kopalni uzdrowisko cieplicy, otworzyło inhalatorium radonowe. Mamy jeszcze stare łóżeczka, które stoją, trzymają się ciężko, bo ząb czasu ich jednak dopadł, ale się trzymają. Na końcu dochodzimy do miejsca, gdzie przechodzi się na trasę ekstremalną, ale jeszcze przed wejściem na trasę ekstremalną mamy szyb górniczy zalany wodą, w którym został pobity rekord nurkowania w Polsce w roku 2015. Michał zszedł na głębokość 158 metrów, a w roku 2017 został pobity następny rekord i zeszli chłopaki na 178 metrów.
4: To były na pewno bardzo takie skomplikowane przedsięwzięcia. Pamięta Pani, jak to wyglądało?
7: przygotowywali się do tego naprawdę sporo czasu. Mieli jeden nurek, który schodzi, żeby pobić rekord, musi mieć kilka osób supportujących. Mhm. Jeżeli jemu by się coś wydarzyło, nie wystarczyłoby mu gazu, źle sobie wymierzył gazy, różne mieszanki są na różnych głębokościach, to wtedy ma tych właśnie dodatkowych supportujących, którzy stoją w jednym miejscu pod wodą.
4: Czyli takie przystanki jakby w dół.
7: Takie przystanki. Samo spłynięcie na tą głębokość do pobicia rekordu nurkowania w Polsce nie zajęło zbyt dużo czasu. Mhm. Więcej czasu zdecydowanie zajęło wynurzanie się z kilkoma dekompresjami.
4: Czyli ta zmiana ciśnienia, żeby nie stała się szkodliwa.
7: Musi się wszystko wyrównać jak najbardziej. Chłopaki mieli w planie pobić też rekord nurkowania swój i być może będą chcieli zejść na 220 metrów, ale do tego już muszą sobie przygotować komorę do dekompresji, która będzie się znajdowała na 6 metrów od tafli wody. Jeżeli im się to uda, to na pewno się wszyscy o tym dowiedzą.
4: Wasze nurkowisko jest chyba najgłębsze w Polsce. To jest około 244 metry w dół.
7: 220 metrów w dół, bo aha, te 20 metrów od tafli wody w górę, to jest szyb górniczy, on się tutaj zaczyna i on od samej góry ma 20 metrów.
4: Rozumiem.
7: I ten cały szyb jest długości 244 metrów, natomiast od tafli wody w dół jest 220 metrów. I na taką głębokość będą chcieli zejść, jeżeli będą chcieli pobić rekord nurkowania swój i w Polsce. Jest to jak do tej pory najgłębsze nurkowisko w Polsce. Najgłębszym wcześniej było jezioro Hańcza, troszkę płytsze od naszego szybu.
4: Powiedzieliśmy o jednej, o tej podstawowej trasie, natomiast jeszcze dwie trasy są w podróży.
7: Ten szyb górniczy zalany wodą, w którym został pobity rekord nurkowania, widzą wszyscy turyści, co idą na trasę ekstremalną i ci, co odwiedzają trasę turystyczną. Od tego szybu idziemy kawałeczek dalej i przechodzimy na trasę ekstremalną. Wchodzi się do sztorni numer 19 i tam się zaczyna trasa ekstremalna. My zabezpieczamy naszych turystów w kaski, czołówki, w wodery albo w gumowce, ponieważ na trasie ekstremalnej w 99% jest woda i błoto tak mniej więcej do kolan. Można uderzyć w coś głową, bo trzeba się w niektórych miejscach naprawdę schylić, trzeba się w niektórych miejscach nawet przykucnąć dość mocno, żeby się przedostać w dalsze części kopalni i trasa ekstremalna trwa około 3 godzin. Założyliśmy taką granicę wieku bezpieczeństwa, czyli od 16 roku życia. Ze względu też na to, że młodsze dzieci, mniejsze dzieci, przede wszystkim wzrostowo mogą też mieć problemy z zamkniętymi pomieszczeniami, mogą mieć problemy z klaustrofobią. Jeżeli dziecko chodzi po jaskiniach ze swoim rodzicem, jeżeli jest od samego początku przyzwyczajone do takich miejsc, jeżeli ma skończone 14 lat, to jeszcze kolega zabierze na trasę ekstremalną, natomiast młodszych dzieci ze względu bezpieczeństwa nie zabiera.
4: Jeżeli ktoś ma ochotę na takie troszeczkę większy dreszczyk przygody, nie tylko wygodne zwiedzanie, to ta trasa ekstremalna chyba będzie idealnym pomysłem.
7: Ale musimy pamiętać o tym, że na trasę ekstremalną trzeba zapowiedzieć się wcześniej, dlatego że na trasę ekstremalną wpuszczamy maksymalnie po 10 osób. Dlatego trzeba wcześniej rezerwować, żeby te miejsca były zapewnione.
4: Co warto jeszcze wspomnieć o Podgórzu?
7: Kopalnia Podgórze jest największą kopalnią, jeżeli chodzi o wielkość kopalni na terenie Dolnego Śląska, ponieważ kopalnia Podgórza liczy sobie około 33 km. Na trasie turystycznej jest do przejścia około 1600 metrów w dwie strony. Na trasie ekstremalnej jest do przejścia ponad 3 km. Kopalnia jest miejscem, w którym można spędzić bardzo przyjemnie czas. Mamy punkt gastronomiczny, mamy również pole namiotowe. Można było sobie wieczorem wyjść, rozpalić ognisko. Mają właśnie nasi goście do dyspozycji miejsce na ognisko. Mają do dyspozycji namiot duży z ławkami, z krzesłami, tam gdzie jest właśnie usytuowane pole namiotowe. Jest jaskinia Walońska, Jama Walońska, w której też się można przespać, w której są dwie takie wąskie prycze, a na środku jest mały piecyk nazywany kozą, w którym można sobie w chłodniejsze dni rozpalić. Jest przyjemnie. Do dyspozycji oczywiście jest sanitariat. Dla klientów, dla turystów, którzy przyjeżdżają do kopalni Podgórze, ważną informacją jest, że mamy darmowy parking, mamy darmowe toalety, co jest bardzo istotne, bo jak się wychodzi z podziemi z takiej wilgotności, z takiej temperatury, jest potrzeba skorzystania i miejsce właśnie dla zwierząt jak najbardziej jest wskazane.
4: Pozostaje nam chyba zaprosić wszystkich bez względu na porę roku do kopalni Podgórze, aby poznać historię, poznać jej wnętrza. No i być może skusić się albo na tą prostszą trasę, a jeżeli ktoś lubi nieco większe wyzwania, to też na trasę ekstremalną.
7: Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK na zwiedzenie trasy turystycznej, na zwiedzenie trasy ekstremalnej. Jeżeli ktoś może, to na zwiedzenie również trasy nurkowej. Kopalnia jest czynna cały cały rok. Mamy tylko 4 dni w roku, kiedy kopalnia jest nieczynna. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i 1 listopada. To są 4 dni, kiedy kopalnia jest nieczynna, a tak kopalnia jest czynna codziennie. Troszkę zmieniamy godzinę wejścia z turystami w okresie zimowym, bo są to wejścia co 2 godziny, ale takie informacje pojawiają się zawsze na mediach społecznościowych i na naszej stronie.
4: Czyli na Facebooka też zapraszamy.
7: Jak najbardziej, na Facebooka zapraszamy, na Instagrama pojawiają się tam posty z nowościami, czasami z konkursami. Warto sobie zajrzeć, zanim się przyjedzie.
4: Bardzo Pani serdecznie dziękuję za poświęcony czas, a moim i Państwa gościem była dzisiaj Elżbieta Zięba właśnie z kopalni Podgórze w Kowarach. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję pięknie.
4: A ja zapraszam bardzo gorąco na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj moim gościem będzie pani Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, a będziemy rozmawiać o jednym z największych projektów, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w tym mieście. Mowa o zielono-niebieskich Kowarach.
8: Z mechanizmów norweskich dostaliśmy ogromne wsparcie finansowe. Był to najlepiej napisany projekt i myślę, że jest jednym z najlepiej zrealizowanych projektów. Dzięki temu w Kowarach powstały ogrody deszczowe, powstały baniaki zbierające wodę deszczową do podlewania ogródków, ale powstała też ogromna inwestycja na zbiorniku wodnym, zbiornik wody retencyjnej, uszczelniony, zagospodarowany za kwotę niebagatelną, bo prawie 6 milionów złotych z tą infrastrukturą towarzyszącą powstały i jeszcze powstają ścieżki biegowe, pomosty, park roślin wodnych, oświetlenie ekologiczne, czyli to solarne, ładowarki elektryczne, no i ostatnia atrakcja Kowar, czyli na terenie całych Kowar, wszystkich dzielnic powstają miejsca dla rowerzystów, czyli postojowe, ogromne kamienie, ławeczki i do tego piękne różnego rodzaju zwierzątka. Są mrówki, są żuczki, są biedronki, są nietoperze i wiele, wiele jeszcze innych.
4: Zielono-niebieskie, dlaczego akurat tak?
8: Zielono-niebieskie, bo chodziło o ekologię połączoną z wodą. Niestety wody na terenie Polski jest mało gromadzonej i ta retencja jest bardzo ważna, czyli zrzut wody, powtórne wykorzystanie wody, to jest właśnie te niebieskie tło, które nam powinno przeświecać. My dużo odsklepialiśmy dróg, czyli likwidowaliśmy asfalt, wprowadzaliśmy ekologiczne kostki, wprowadzaliśmy możliwość gromadzenia wody właśnie w tych miejscach. Mnóstwo wykonanych parkingów, bo przecież powstał parking koło PKO, parking koło Klejnowskich Cukierni, parking koło Millera, parking przy piekarni. To są takie miejsca, gdzie nie było tych miejsc parkingowych albo był asfalt. Ta woda uciekała momentalnie w inne miejsca, a teraz wsiąka w ziemię, zostaje w Kowarach. No i zbiorniki wodne cieszą się niesamowitą popularnością. Dzisiaj i jutro jeszcze są realizowane kolejnych 100 zbiorników, a teraz jeszcze wystąpiliśmy o kolejne 40, czyli w sumie ponad 300 zbiorników na terenie Kowar gromadzących wodę jest i ta woda z rynien wykorzystywana jest do podlewania ogródków przydomowych, kwiatków, do nawadniania. To myślę, że to jest bardzo istotne.
4: Czy możemy powiedzieć, jakie oszczędności w najbliższych latach będzie to przynosić miastu?
8: Jeżeli chcemy policzyć ilość wody gromadzonej, to tak, każdy zbiornik to jest 800 litrów razy 340 zbiorników, no to to już daje określoną ilość wody zgromadzonej. Teraz w zależności od intensywności padającego deszczu.
4: Ponad 270 tysięcy litrów.
8: Ale tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać wtórnie wodę, bo woda z rynny na ogół do kanału deszczowego szła lub na ulicę w zależności, no bo nie wszędzie są kanały deszczowe, a rzadko była wykorzystywana w domach powtórnie, a teraz jest wykorzystywana.
4: A tutaj mam pytanie, bo na przykład płacąc rachunki za wodę, płacimy za wodę, którą pobieramy i tyle samo też płacimy za wodę, która zostaje wylana, powiedzmy, też po obrysie dachu, często jest to wyliczane. Czy coś się będzie w tej kwestii zmieniać w Kowarach?
8: Nie, ale zużycie wody na pewno będzie zmniejszone, dlatego że nie wszyscy mieli zamontowane dwa liczniki, bo u nas można zamontować dwa liczniki. Jeden licznik główny i drugi licznik tak zwany ogrodowy. Wtedy się za kanalizację nie płaci, ale wiadomo, że ci, co mają ogródki przydomowe, z tego korzystają. Natomiast duża część nie korzystała, a nam chodzi o to, żeby tej wody w Kowarach nie brakowało. Kilka lat temu był taki okres, kiedy na Wichrowej Równi na trzecim, czwartym piętrze wody nie było. Czyli wiemy, że tej wody jest mało. W tej chwili również chcemy wybudować studnie głębinowe. Mamy już uzgodnienia, gdzie te studnie ta studnia mogłaby być, gdzie ten odwiert zrobić, no ale na razie nie możemy o

0: Ja i Kowary się niesamowicie zmieniły.
1: Tak, zadbaliśmy o jedną rzecz. Zadbaliśmy, z budżetu miasta nie moglibyśmy wydatkować tak ogromnej kwoty na zakup różnego rodzaju kwiatów, drzew. W związku z tym kupiliśmy kilka tysięcy roślin z tego projektu. Roślin, które zostały po pierwsze umieszczone na mostkach, czyli takich jednorocznych, i co roku z tego projektu korzystaliśmy. W tym roku też chcemy to zrobić. Po drugie, pokupowaliśmy różnego rodzaju drzewa, które są bardzo ładne, a których brakowało na terenie miasta. Na przykład wśród przebiegu Alei Wolności, osiedle Matejki, gdzie wstawiamy drzewa, które są specjalnie dla nas przygotowane, ukształtowane, i będą albo miały korony półokrągłe, albo okrągłe, albo kwadratowe, bo też chcemy tą przestrzeń taką miejską dla mieszkańców zrobić taką przyjazną.
0: Pojawiły się mostki, mosteczki, mosty, kilkadziesiąt na terenie Kowar. Do tego wspomniane stojaki na rowery, też kilkanaście, kilkadziesiąt takich stojaków.
1: Na dzień dzisiejszy jest 13 stojaków tych kamiennych ze zwierzątkami, to jest szlak...
0: Właśnie o to chciałem podpytać.
1: Tak.
0: Skąd taki pomysł, kto wykonał, bo to jest metaloplastyka połączona z kamieniem. Tak. Jak to się narodziło?
1: Kowary to pięknie położona miejscowość blisko Karpacza, ale oczywiście nie chcemy być zatłoczonym Karpaczem.
0: Chyba nikt teraz nie chce.
1: My chcemy, żeby mieszkańcom przede wszystkim żyło się dobrze, ale z drugiej strony chcemy, żeby odwiedzali nas turyści w mniejszej wielkości niż w tych miastach typowo turystycznych, ale żeby charakter miasta z takiego typowo przemysłowego zmienił się w przemysłowo-turystyczne, żeby był ten zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dużą grupę zapalonych rowerzystów. I do tych rowerzystów przyjeżdżają inni rowerzyści. Organizujemy 15 września, sierpnia wjazd na okraj. Jest tam 1,5, 2, 3 tysiące osób, uczestników, czyli rowerzystów. I chcemy, żeby Kowary właśnie były takim miastem, gdzie w każdym miejscu, gdzie ten rowerzysta pójdzie i chce odpocząć, żeby mógł odpocząć. Dlaczego kamień? Dlatego, że no nie ma piękniejszych kamieni niż u nas w Sudetach i należy to po prostu wykorzystać. A z drugiej strony powiem o czymś, co jest, o czym się rzadko mówi, ale o czym tam trzeba pamiętać. Nie można tego zabrać na ogródek. Tego kamienia
0: proszę
1: się
0: tego
1: po prostu...
0: głośno nie mówić.
1: Tego kamienia nie można zabrać na ogródek, bo on jest ciężki. Ma przepiękną ławkę drewnianą, ogromną, ciężką i fantastyczny stojak. No i coś trzeba było do tego dołożyć. No więc Maciek Wokan, nasz lokalny artysta, mówi, to dołożymy takie piękne zwierzątka, różne, w różnych miejscach. Może trochę nawiążemy do tradycji, a może coś zrobimy z takim artystycznym bajerem. I między innymi na PKP mamy żaby wędrowniczki, które po pierwsze z lizakiem stoją, po drugie z plecakami są, ale mamy też myszy, które kradną z młyna na przykład mąkę. Także no, różne takie aspekty. Chcemy pokazać mieszkańcom, że można się cieszyć z małych drobiazgów, które są na terenie miasta, a turystów to przyciąga, bo teraz turyści są tacy, że oni chcą coś konkretnego, to może być malutkie. Będą szukać, będą znajdować i to jest bardzo fajne. Natomiast też chcemy, żeby naszym mieszkańcom się miło mieszkało, nie tylko tym, którzy do nas przyjeżdżają. I to jest taka idea chyba naczelna.
0: Z drugiej strony turyści też bardzo lubią pstrykać zdjęcia i te miejsca, w których takie zdjęcie można zrobić, można się potem pochwalić. Zobaczcie, tu takie mam fajne foto.
1: Tak, to już widzimy po naszych kowarskich mostkach, które okazjonalnie dekorujemy. Jak jest Mostek Zakochanych i teraz będzie 14 lutego, to przy mostku non-stop stoją pary, które sobie tam pstrykają zdjęcia. To promuje oczywiście miasto, ale jest Mostek Młynarza czy Mostek

0: Kowala czy Mostek Piwowara. I przy tych, oprócz rzeźb, są jeszcze właśnie te elementy takie metaloplastyczne. No, też nawiązujemy z tą metaloplastyką, z tym kuciem, nawiązujemy do historii Kowar. Kowary to przecież miasto, które górników. Szczyciło. Tak, miasto górników, rudy żelaza, które tu były wydobywane, to były jedne z najlepszych rud, których robiono armaty. Więc takie miejsca, pokazywanie i nawiązanie do tych starych, wymierających zawodów, to jest chyba ważne.
1: W Jeleniej Górze mamy takie spacery po Jeleniej Górze z przewodnikiem, który opowiada o różnych ciekawostkach, o historii miasta. Te punkty, które stworzyliście w Kowarach, one też się aż proszą o takie wycieczki.
0: Tak, będzie szlak zwierzątek, kowarskich zwierzątek, czyli miejsc, gdzie będzie można iść. No i teraz, 16 marca, kończąc projekt, robimy 4 ogromne gry terenowe, gdzie między innymi też będziemy pokazywać różne atrakcje Kowar, bo projekt, który pisaliśmy 3 lata temu, no kończy się tak naprawdę w wykonawstwie 30 marca. Czyli 16 marca robimy podsumowanie zielono-niebieskich, robimy podsumowanie tych projektów, które są w tej chwili realizowane, które będą jeszcze realizowane, podsumowanie takie ekologiczne. Namawiamy wszystkich Państwa do wejścia na...
1: Do tego jeszcze wrócimy. Okay. Chciałbym zamknąć ten wątek tego, co zielono-niebieskie zmieniły w Kowarach, a potem przejdziemy do tych bieżących kwestii.
0: Najważniejsze, co zmieniły te pieniądze uzyskane z mechanizmów norweskich, to, że Kowary stały się bardziej ekologiczne. Niestety z zielonych Kowar, czyli z tych środków, nie mogliśmy zrobić elewacji, które są niezbędne. Zrobiliśmy w sumie kilkanaście elewacji z innego projektu. Teraz będziemy robili docieplanie budynków i kolejne elewacje, ale z innego programu. A tutaj chcieliśmy te drobiazgi właśnie zielono-niebieskie wrzucić dla mieszkańców, żeby poczuli, że ta ekologia jest bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na jedno. 5 lat temu w Kowarach było kilkanaście miejsc zbiórek śmieci w tak zwanych punktach, gdzie te śmieci były wywalane, rozciągane przez zwierzęta. Myśmy te wszystkie punkty polikwidowali. Wprowadziliśmy pełną selektywną zbiórkę odpadów. Dzięki Związkowi Gmin Karkonoskich zakupiliśmy pojemniki na bio, porozdawaliśmy wszystkim mieszkańcom, którzy takich pojemników nie mają, za darmo, z umową, że minimum 2 lata będą mogli dbali o te zbiorniki. Wyprowadziliśmy dużą część, nie wszędzie, ale dużą część śmieci ze śmietników nieselektywnych. Tu trzeba też powiedzieć, że Kowary za 2018 i 2019 rok dostały przecież karę za to, że nie zbierają selektywnie, bo te gniazda, które były, niestety powodowały, że ludzie nie segregują śmieci. Dzisiaj już nie mamy tego problemu. Dzisiaj temat został rozwiązany.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. To była rozmowa na temat zielono-niebieskich Kowar, projektu, który zmienił miasto nad Jedlicą. A moim gościem była pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. Stop

0: Wyspa Jelenia Góra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

zacznę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2.
1: SK2.
2: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...